0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

Ilias de Rocav, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zarzuty dla kilkudziesięciu osób za nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich. Sejm wskazał nowego sędzię Trybunału Konstytucyjnego. Prezes PiS ma zastrzeżenia. Szmaty na telefon. Jest nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy w Śląskiem.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Są zarzuty za nierzetelne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Usłyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach. Śledczy zarzucają im, że przez złe policzenie głosów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów. 12 podejrzanych przyznało się do winy, podobnie w Gdańsku. Tam 9 członków komisji wyborczej usłyszało zarzuty. Podejrzanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo więzienia do 2 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Sejm wskazał nowego sędzię Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Sławomir Patyra. Jego kandydaturę zgłosiły partie koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć ślubowanie.
2: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
0: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Stare tekstylia i odzież odbierane na telefon. W Sosnowcu ruszyła nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy. Wystarczy zadzwonić albo napisać maila. Zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu lub mieszkania. Miasto Rafał Łysy.
3: Mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. To jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
0: Sosnowiczanie mogą oddawać tekstylia i odzież, które są w miarę w dobrym stanie i nadają się do ponownego użytku.
1: Prawda Antyradia.
0: Gospodarze z dobrym startem na mundialu. Meksyk pokonał RPA 2-0. Nasza reprezentacja zobaczy turniej sprzed telewizora. Będę kibicował kolegom, z którymi gram lub grałem, mówi reprezentant Polski Piotr Zieliński.
4: Jednej drużyny nie mam, no jest dużo bardzo dobrych reprezentacji. Myślę, że Turcja może być takim czarnym koniem, fajny turniej rozegrać. Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Holendrzy. Na pewno będzie fajny mundial i zacznę go sobie oglądać może od tej fazy pucharowej.
0: Polacy nie awansowali na Mistrzostwa Świata. Deszczowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam może pokropić prawie do wieczora. Po południu niewykluczone burze na Mazowszu. Deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Na termometrach dziś w granicach 20 stopni. Jutro podobna temperatura. Opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Na zachodzie też ma grzmieć. W niedzielę burzowo w całej Polsce.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Już w tę niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy kolei, ten na wakacje. Ale tak naprawdę wakacyjne połączenia zaczną kursować 26 czerwca, czyli w dniu, w którym skończy się rok szkolny. Pociągów będzie więcej i będzie też trochę nowości. Powiemy także o tym, co można zjeść na Śląsku.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Kolejarze na wakacje będą mieli więcej pracy. Żeby przewieźć spragnionych urlopu, uruchomią 560 pociągów każdej doby. O szczegółach Michał Wrzosek z PKP Intercity.
2: W tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń. Będzie to aż 560 pociągów w ciągu doby. To jest o blisko 50 więcej połączeń niż w ubiegłe lato. Popularne składy Pendolino będą kursować z Bielska Białej do Łódzki. Jest to nowość w rozkładzie. Znajdą się także nowe połączenia do turystycznej miejscowości nad morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach. 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego Wybrzeża. Podaż miejsc w pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągiem o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20.20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7.23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo Pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8.31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19.27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował także w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem i pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Skład wyruszy ze stolicy o godzinie 16, a na miejscu będzie o 21.28. W drodze powrotnej Pendolino będzie wyjeżdżać ze Świnoujścia o 6.26 i dotrze do Warszawy o godzinie 11.59. Co warte jest odnotowania? Po raz pierwszy w historii czas podróży pociągu z Warszawy do Świnoujścia będzie taka sama jak z Warszawy na Hel. Dotychczas podróż pociągu do Świnoujścia zajmowała znacznie więcej czasu. Następuje tutaj duże przyspieszenie w stosunku do poprzedniego rozkładu jazdy. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Pociąg ekspresowy EIC Poseidon będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu. W ubiegłe lato zaczynał swój bieg w Warszawie. Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tzw. szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów. Szczególne znaczenie będą miały też rozkład wakacyjny dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach od 14 czerwca pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukieli i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to trzykrotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Ełk-Chorsze pociągi będą już prowadzone nową lokomotywą EU-160 Griffin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km na godzinę. Skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie 4. para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się m.in. w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, no to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na największych węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać w lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach. Działa także program lojalnościowy PKP Intercity. Korzysta z niego już ponad 315 tysięcy pasażerów, którzy zgromadzili 371 milionów punktów i odebrali dzięki temu systemowi 4,5 tysiąca bezpłatnych biletów.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Wrzosek z PKP Intercity.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Teraz, moi drodzy, zrobi się naprawdę bardzo smacznie. Aż żałuję, że przez radio nie możemy poczuć zapachów, smaków, ale postaramy się o nich wam opowiedzieć i pobudzić wasze kubki smakowe. Ze mną jest Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Będziemy mówić, moi drodzy, o finale 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Śląskie Smaki. To już 13 i 14 czerwca w weekend w Koszęcinie ta impreza się odbędzie. Rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem do studia, że bardzo rekordowa liczba zgłosiła się do was ludzi, którzy kochają gotować, szkół, osób też prywatnych i co zaskakuje, to są amatorzy.
4: Tak, mamy wyjątkowo bogatą listę amatorów, to jest aż 8 drużyn na 7 miejsc, ale tak, zakwalifikowaliśmy wszystkich. To są i koła gospodyń wiejskich, ale też gotujące osoby, po prostu albo rodzina, albo wręcz pojedyncza osoba. Mamy takie dwie drużyny. Mamy rekordową liczbę szkół gastronomicznych i to nas bardzo cieszy. Tak dużo mówimy o kształceniu młodych pokoleń. 8 drużyn, począwszy tutaj od północy naszego województwa i Żarek, aż po południe, czyli Żywiec, Bielsko. Po raz pierwszy pojawiła się również drużyna szkoły gastronomicznej ze Słubic, z Lubuskiego. Bardzo nam miło, bo mamy też tam swojego
3: szpiega, nazwijmy to, kulinarnego.
4: Tak. Kiedyś naszą jurorką była pani Dereń, przewodnicząca Rady Programowej tamtejszego Centrum Produktu Regionalnego i jest tak zakochana w Festiwalu Śląskie Smaki, a też bardzo mocno wspiera szkoły gastronomiczne, uczniów ze szkół gastronomicznych, że postanowiła, że również szkoła ze Słubic przyjedzie do nas na festiwal, co nas bardzo, bardzo cieszy. Wspomniałaś, Magdo, o 13 robimy stady tour dla właśnie takich wpływowych kulinarnie osób, natomiast 14
3: jest impreza otwarta dla wszystkich, tak. Bezpłatna, każdy może sobie przyjść, tak. Przyjechać do Koszęcina, to jest na Jurze.
4: 14 zapraszamy od godziny 13, zaczyna się konkurs kulinarny, ale już od 12 myślę będzie wszystko w gotowości po to, żeby poczuć naprawdę prawdziwą kuchnię regionalną. Tak naprawdę festiwal lekko ją, jak się to mówi, dekonstruuje, bo tutaj drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji. Jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych, rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale no nie czas...
3: Ale dodajemy do tego, tak, szczyptę swojej własnej fantazji.
4: Tak, i tutaj drużyny prześcigają się właśnie w tej fantazji zarówno połączenia smaków, zarówno sposobów przygotowania, jak i też sposobów podania. No i... To są jakieś chipsy z jarmuszu, to są dekonstrukcje śląskiej wodziągi. Tego jestem bardzo ciekawa, jak wodziągę można
3: ulepszyć, jak to jest bardzo prosta potrawa.
4: Tak, pojawiają się, to mają jakby poszczególne festiwale też do siebie, że często zupełnie niezależnie przecież drużyny, one nie mają ze sobą najmniejszego kontaktu, wpadają na podobne pomysły. W tym roku zapowiedziały, że będzie sporo hekele.
3: Co to jest hekele?
4: Hekele, sałatka śledziowa.
3: Okej, okay. Może dlatego, że śledzi nie jadam, to nie
4: śledzi,
3: wiedziałam.
4: Śledzi, na przykład śledzi na tatarczuchu, to jest moja ulubiona przystawka podawana w jednej z restauracji Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki Wschodnich Żarkach, bardzo, bardzo polecam. To jest również sporo żurów na różne sposoby. To jest również sporo królika w tym roku.
3: Na jakie sposoby go zaproponowali, że tak powiem, amatorzy, uczestnicy
4: tego konkursu? Tu nie zdradzają jakby w samym opisie do końca tych swoich pomysłów, natomiast jest on w kilku odsłonach jako danie główne. W ogóle ten rok jest również bogaty pod kątem kapusty na wszelkie możliwe sposoby. Nawet bitwę smaków będziemy mieć w takiej
3: słodka kontra kwaśna.
4: Mhm. Tak jest. I to właśnie chodzi o kapustę.
3: A ty wolisz na słodko czy na kwaśne?
4: A, to zależy.
3: Ja na słodko chyba.
4: Ja lubię i tak, i tak.
3: Ale kminek musi być i koparek.
4: Koparek tak, kminek niekoniecznie.
3: No widzisz, jak to jest, popatrz.
4: I tak naprawdę właśnie ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Nie ma dwóch takich samych
3: żurków. Każdy bigos smakuje inaczej.
4: I bigosy, i żury. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje tam odrobinę swojego serca, które trochę inaczej smakuje.
3: Czyli Agnieszko, uściślając, zaczynamy tego 14 w niedzielę. Od której?
4: Od godziny 13 zaczyna się konkurs kulinarny i tutaj wszyscy nasi kucharze będą już gotowi. Program zarówno artystyczny, jak i też towarzyszący, bo są i gry, i zabawy, animacje dla dzieci. Jest zwiedzanie pałacu w Koszęcinie i wystawy dotyczącej zespołu Śląsk wraz z kostiumerią, kostiumy sceniczne zespołu Śląsk. Oraz możemy też wyjść troszeczkę z zespołu pałacowo-parkowego. Naprzeciwko znajduje się bowiem Nadleśnictwo Koszęcin, gdzie również będą oprowadzać po wystawach przyrodniczych. Wszystko to okraszone jest oczywiście występami artystycznymi. Przez cały czas od godziny 13 do 19 towarzyszące festiwalowi. Zwieńcza je od 20 lat wierny festiwalowi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w swoim galowym koncercie. To o 19. No i kończymy około godziny 20. To długi dzień czerwcowy, mam nadzieję ciepły, słoneczny. Oprócz tego oczywiście restauracje będące na szlaku kulinarnym Śląskie Smaki będą serwować swoje dania, będzie można je zakupić, będą pokazy kulinarne, będą degustacje kulinarne. Nie zabraknie oczywiście Remigiusza Rączki jako szefa jury i tego, kto poprowadzi bitwę smaków.
3: Jeszcze powiedz mi, rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, to jest o godzinie 17, wręczenie nagród laureatom festiwalu. Rozumiem, że wybieracie jednego laureata, czy to będą trzy miejsca?
4: W każdej kategorii. Trudno czasem wybrać tak naprawdę jednego. Czasem nawet trudno wybrać trzech spośród tych ośmiu, bo naprawdę poziom, jeżeli chodzi o gastronomiczne festiwalu, jest bardzo wysoki i to za każdym razem jurorzy podkreślają. Czasem mamy w gronie jurorów takich, którzy w wielu festiwalach już byli, więc mają to porównanie na przestrzeni lat, ale często mamy też takie osoby, które są całkiem świeże w naszym jury, jak chociażby właśnie takie nabytki, czy z Warszawy, czy z Lubuskiego, gdzie znawcy kuchni regionalnej również są w jury i nieodłącznie zawsze powtarzają, że takiej ferii smaków.
3: A co jest nagrodą w takim konkursie? Pytam w imieniu tych, którzy na przykład w przyszłym roku chcieliby się zgłosić.
4: Jest to przede wszystkim statuetka złotego, brązowego bądź srebrnego fartucha, ale oprócz tego nagrody rzeczowe to są jakiegoś rodzaju malaksery, roboty kuchenne, sprzęt
3: Ale ta
4: kuchenny.
3: Statuetka chyba, jeżeli już potem na przykład otworzymy sobie restaurację, to ona coś znaczy, moi drodzy, także wydaje mi się, że gra jest naprawdę warta świeczki. I też mam takie poczucie, że my coraz bardziej doceniamy kuchnię śląską od tej takiej innej też strony i w ogóle stajemy się takimi smakoszami. Zależy nam na tym, że niekoniecznie byle jak i dużo, może być mało, ale dobrze, smacznie z takich świeżych produktów, prawda? To jest najważniejsze.
4: Tak, no i przede wszystkim z takim wiodącym trendem w ogóle w gastronomii, takiej gastronomii profesjonalnej jest to, żeby jak najmniej marnować jedzenia. Także w tej chwili rzeczywiście w ramach zrównoważonego rozwoju, który również w gastronomii restauracje starają się wdrożyć, jest również to, żeby i namawiać swoich gości na to, żeby zawsze nakładali gdzieś przy samodzielnej obsłudze takie porcje, które jesteśmy w stanie zjeść, ale również sami szefowie kuchni przy serwowanych daniach, serwowanych obiadach i porcjach kładą nacisk na to, żeby zjadać raczej wszystko i nie marnować tego jedzenia. Na to bardzo duży nacisk się kładzie na całym świecie.
3: 14 czerwca to jest niedziela i 20 finał 20 edycji Festiwalu Śląskie Smaki w Koszęcinie z występem zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Zapraszamy Państwa serdecznie. Wstęp jest wolny, a moim gościem była Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję Ci bardzo.
4: Serdecznie zapraszam. Nie może tam Państwa zabraknąć.
3: Ja zgłodniałam.

0: Pakt migracyjny wchodzi w życie. Polska czasowo zwolniona. Jest kolejne weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. 30 remontów do końca wakacji mają w planach drogowcy z Wrocławia.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Pakt migracyjny wchodzi właśnie w życie. W założeniu ma on lepiej chronić zewnętrzne granice Unii i przyspieszyć procedury dla osób, które mają małe szanse na azyl. Polska go nie chce, bo jest w nim tak zwany mechanizm solidarnościowy, czyli w praktyce przerzucanie się migrantami między krajami albo płacenie na ich utrzymanie. Czasowo została z niego zwolniona Polska i 5 innych państw w trudnej sytuacji migracyjnej.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest kolejne weto prezydenta do ustawy o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd nie chce realnie rozwiązać problemu.
2: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku, tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym.
0: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli poprawki zostaną uwzględnione.
1: Prawda Antyradia.
0: Jako pierwsi na Śląsku lekarze z Katowic z samodzielnego publicznego szpitala klinicznego wszczepią swoim pacjentom nową generację implantów ślimakowych.
3: Dzięki nowym implantom pacjent, który był całkowicie głuchy, znowu słyszy. Co ważne, ta generacja ma takie oprogramowanie, które można zaktualizować bez wymiany, podobnie jak smartfon. To oznacza, że pacjenci nie muszą przechodzić kolejnych operacji i wymian implantu na nowszy model. Specjaliści z Katowic wszczepili te nowe systemy implantów ślimakowych już ponad 300 pacjentom. Zabiegi są refundowane przez NFZ. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Okolice dworca Wrocław Główny, Trzebnicka, skrzyżowanie Trauguta i Krasińskiego czy ulica Chrzanowskiego do remontu. W sumie 30 remontów mają w planach na wakacje drogowcy z Wrocławia, mówi Dawid Barabasz z Urzędu Miejskiego.
4: Zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, jedną linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych.
0: W tę sobotę tramwaje przestawią się na wakacyjne rozkłady jazdy, co oznacza, że w dni robocze będą kursować średnio co 15 minut. Prawie 32 minuty po 6. Pełna Kultura, zapraszam. Jest zwiastun filmu I Want Your Sex. To będzie komedia erotyczna, przypominająca nieco parodię 50 twarzy Greya. Tu następuje odwrócenie ról. Doświadczona, wpływowa kobieta robi sobie zabawkę erotyczną z mniej doświadczonego mężczyzny. Premiera 31 lipca. Aktorka Glenn Close i reżyser Ridley Scott dostaną Oscara. Znaleźli się w gronie osób, którym Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej wręczy honorowe statuetki. Sama ceremonia będzie dopiero w listopadzie. Co ciekawe, Close była nominowana 8-krotnie do normalnego Oscara, jednak nagrody nie zdobyła. Scott też nie zdobył, pomimo łącznie 4 nominacji. Michael Douglas i Willem Dafoe zagrali w filmie White Lies. Zdjęcia są już gotowe. To ma być raczej kameralne kino. Jak mówi reżyser Oliver Stone, o ludziach i relacjach. Premiera w przyszłym roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Deszczowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam może kropić prawie do wieczora. Po południu niewykluczone burze na Mazowszu, deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Na termometrach dziś do 20 stopni, jutro podobna temperatura. Opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie, na zachodzie ma też grzmieć. W niedzielę burzowo w całej Polsce.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: O, cześć.
2: Mało brakowało, a mielibyśmy.
1: No co zrobić?
2: Piątek 13. Takie, mamy piątek 12.
1: Takie życie, tak. Podobno sobota 14 jest najgorsza, ale ani jeden, ani drugi case nie występuje. Chociaż piątek, piąteczek, piątunio, why not?
2: Tak jest, razem dobrnęliśmy w tym trudnym, alergicznym tygodniu bez kędziora.
1: Proszę państwa, ale jaki to będzie następny tydzień, kiedy kędziora... Nie, chciałem powiedzieć, że stów nie będzie. Jesteśmy my, Bartosz Figurski
2: i Michał Synowiec,
1: czyli Desperanos w takim troszeczkę innym, skrzywionym składzie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy znowu z wami. Piąty raz w tym tygodniu. Hello.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, wiesz, jaki jest schemat.
2: Nie.
1: Kędzior tutaj, zaraz po przywitaniu, to mówi tak: jaką chciałbyś ciekawochę? To ja od razu zapytam, jaką chciałbyś ciekawochę i dlaczego sportową?
2: Dawaj sportową, wczoraj było otwarcie Mistrzostw Świata. To...
1: No właśnie, ja w tej sprawie. Ludzie, czy wiesz, jaki był najszybszy gol w historii w ogóle? Jak szybko od gwizdka początkowego padł?
2: Strzelam, że 2 sekundy.
1: 2,4. Skąd wiedziałeś? Blisko.
2: No bo tak sobie myślę, że poniżej 2 sekund to ciężko wbić bramkę.
1: Słuchajcie, to były nieoficjalne rozgrywki piłkarskie, ale mimo to gol padł pod...
2: Gdzie? Na podwórku?
1: Nie, w Arabii Saudyjskiej. Słuchaj,
2: mamy... Na pustyni.
1: Tym razem na boisku, nie wiem, czy to była murawa, prawdopodobnie tak. Zawodnik Al-Hilal w meczu z Al-Shula...
2: To jest imię i nazwisko? Nie, to jest nazwa klubu, żartuję.
1: Tak jest, dokładnie. Oddał bardzo precyzyjny strzał z połowy boiska w 2,4 sekundy po początkowym gwizdku.
2: No,
1: można?
2: Niektórzy potrafią szybko strzelać.
1: Powiem ci tak, patrząc na wynik, bankowo Polak. Desperanos w Antyradiu.

Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także

0: Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: Przerażające odkrycie na Podkarpaciu. Operator koparki natknął się na kilkanaście płodów. Delegalizacja patostreamów coraz bliżej. Sejm zdecydował. Sokoły wędrowne wróciły do lubuskich lasów po ponad 70 latach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Mieszko Drescher. Zapraszam. Horror pod Rzeszowem. W miejscowości Lutoryż operator koparki natknął się na ludzkie szczątki. To kilkanaście płodów. Według mediów publicznych na miejscu pracują teraz służby. TVN24 donosi z kolei, że działka należała dawniej do patomorfolog. Niewykluczone, że zakopywała na niej materiał do badań. Policja ma dzisiaj wydać oficjalny komunikat w tej sprawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Patostreamy mają być nielegalne. Sejm ponad podziałami przyjął zakaz. Uchwalił ustawę, która zakazuje transmitowania i publikowania w internecie treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych. Za skrajne przypadki będzie grozić do 5 lat więzienia. Za ustawą zagłosowała koalicja rządząca i PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim.
2: Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
0: Przeciw zakazowi patostreamingu była tylko Konfederacja.
1: Prawda Antyradia.
0: Elektryki szykują się do wyjazdu. Jeszcze w te wakacje na ulicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się nowe autobusy.
3: Konkretnie 73 nowe autobusy, 39 12-metrowych i 34 przegubowe. Elektryki trafią do przewoźników w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu. Równolegle w zajezdniach trwa montaż w sumie 45 ładowarek. Jak informuje GZM, to jedna z największych wymian taboru w regionie. Wartość projektu to ponad 300 milionów złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Sokoły wędrowne wróciły do lubuskich lasów. Nie było ich tam od ponad 70 lat. Przegnały je pestycydy, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
4: Negatywnie wpływały na gospodarkę wapienną tych ptaków. Powodowało to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj, bo one tak cienkie nie wytrzymały, że po prostu pękały. I to miało znaczący wpływ. Po prostu nie było młodego pokolenia.
0: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Leśnicy spodziewają się, że dzięki pozostawieniu starych drzew i stworzeniu stref ochronnych z czasem sokołów będzie coraz więcej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszczowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam może kropić prawie do wieczora. Po południu niewykluczone burze na Mazowszu, deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Na termometrach dziś do 20 stopni, jutro podobna temperatura. Opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie, na zachodzie ma też grzmieć. W niedzielę burzowo w całej Polsce.

0: asystent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

0: To jest w sumie niesamowite uczucie, kiedy wstajesz rano do pracy i na chwilę włączasz telewizor, a tam właśnie kończy się mecz. No teraz, jako że Mistrzostwa Świata są rozgrywane w Stanach, w Meksyku i w Kanadzie, no to w innej strefie czasowej, no i ostatni mecz Mistrzostw Świata został rozgrywany o 4 rano. Dopiero się zakończył przed godziną.
1: Bardzo mi się ten mundial podoba, bo tylu afer już naprawdę dawno nie było, a ja lubię jak się tli, jak się żarzy. No tak, zacznijmy od tego, że somalijskiego sędziego w ogóle 11 godzin przesłuchiwali na lotnisko, później deportowali go z powrotem do kraju.
0: Druga w sprawie tych dwóch, wiesz?
1: Nie, w tej sprawie to z którego innego. A poza tym jego 9 godzin, a ten 11, kochany. Także to jest naprawdę, w tej strefie czasowej to jest bardzo duża różnica. Druga afera dotyczy koszulek reprezentacji Haiti. Oni sobie umieścili tam różnego rodzaju takie ważne dla siebie symbole. No więc z tyłu pojawiły się palmy, a z przodu sobie tłum protestujący, tłum idący ulicą. Pojawiły się też motywy polskie. Jest też
0: znaczy, nasza flaga. Nam się wydaje, że to są motywy polskie.
1: Oczywiście, no jak można było nam flagę ukraść. Słuchajcie, no i tych afer jest naprawdę bez liku i to się z przyjemnością ogląda i słuchaj, czek myśli, i co dalej, i co następne, i te mecze takie nieistotne zupełnie.
0: No właśnie, bo te wyniki odchodzą gdzieś w dalej.
1: No bo nasi nie grają, to co się będziemy interesować?
0: No to tylko tak dla porządku powiedzmy, że wczoraj Meksyk wygrał z RPA 2-0, a właśnie ten mecz o 4 rano, który skończył się niedawno, to był Czechy, Korea Południowa, 1-2.
1: A mecz Figurski kontra Synowiec, Synowiec kontra Figurski, właśnie rozpoczęty. Proszę Państwa, od 14 minut rozgrywamy w tej chwili już powoli zbliżamy się do Twojego pola karnego, mój miły, więc stawaj w obronie.
0: Budzimy Was systemowo.

0: Jeśli dzisiaj 12 czerwca, to oznacza, że do koncertów Systemowa Down na PGE Narodowym w Warszawie zostało nieco ponad miesiąc.
1: Dokładnie 17-18, proszę Państwa, zagrają w Polsce 17-18 lipca. Co się śmiejesz?
0: A nawet 18-19.
1: A, widzisz Pan, no to jeden dzień różnicy, proszę Pana, co to jest naprawdę. Tym bardziej w lipcu, w wakacje, człowiek nie pamięta tego, co się dzieje dnia każdego. A poza tym będziemy, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiali o tym, że są takie hotele, gdzie wprowadzono zakaz wynoszenia jedzenia. I Polacy pierwsi zrobili dym i awanturę. Po drugie będzie o ściepie na freak fighty, te amerykańskie pod Białym Domem. Oraz to, że ciemnoskórego Bonda nie będzie i mówi to sam ciemnoskóry.
0: Tak jest, o tym porozmawiamy do godziny 10, ale także oczywiście przyszliśmy tutaj nie z pustymi rękami, bo mamy niespodzianki dla naszych wiernych słuchaczy.
1: Bartek dźwigał, naprawdę ledwo wszedł do studia.
0: Mówiliśmy o tym, że System of a Down za miesiąc na Narodowym w Warszawie, ale już w poniedziałek po weekendzie na tym samym stadionie wystąpi grupa Foo Fighters, no i mamy zaproszenia.
1: Tak jest, niech ci dżinsy lekkie będą, wyjmij te bilety, kochany, połóż je na stole, bo oto są przed nami, proszę Państwa, te bilety na Foo Fighters. Dzisiaj zdecydowanie rozdamy w Desperados.
0: A z tym Foo Fighters będzie jeszcze więcej niespodzianek, ale o tym wszystkim powiemy do 10.
1: Przepraszam, nie przechodzi przez gardło, ale powiem. I kalendarium będzie.

0: this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Rachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kolejne zapowiedzi porozumienia z Iranem płyną z Białego Domu. Pracownicy będą lepiej chronieni. Ustawa antymobbingowa o krok bliżej. Nowy posterunek Straży Miejskiej stoi pusty. Nie ma komu pracować.
1: Prawda Antyradia.
0: 7:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Nowa zapowiedź porozumienia między USA a Iranem. Ale znów z Waszyngtonu, a nie z Teheranu. Donald Trump ogłosił, że zamiast kolejnego bombardowania będzie jakaś umowa. Kwestią sporną, jak mówimy, być przyszłość irańskiego programu nuklearnego, co wskazuje, że jednak niewiele się zmieniło, bo to była pierwotna przyczyna rozpętania wojny. Z rzeczy, które też raczej się nie wydarzą, to jeszcze zapowiedź podpisania porozumienia w Europie.
1: Prawda Antyradia.
0: Ustawa antymobbingowa o krok bliżej. Przepisy mają uprościć udowodnienie psychicznego dręczenia. W Sejmie było drugie czytanie. Według nowych przepisów wystarczy udowodnić uporczywe nękanie bez konieczności wskazywania, że trwało miesiącami. Dotychczasowe prawo było bardzo skomplikowane, a pracownicy rzadko wygrywali w sądach. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać jeszcze przed końcem wakacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy posterunek Straży Miejskiej stoi pusty. Brakuje pracowników tej formacji w Katowicach. Nie ma nawet komu szefować. Trwa konkurs na stanowisko komendanta. Kandydaci są, trwają rozmowy, mówi prezydent Marcin Krupa.
2: Będziemy wybierali spośród tych, którzy się zgłosili. No jest, widać tam kogoś, kto się wyróżnia, a więc mam nadzieję, że komisja zrekomenduje taką osobę, która będzie mogła godnie i dobrze pełnić tą funkcję.
0: Obecnie w Katowicach służbę pełni około 150 strażników.
1: Prawda Antyradia.
0: Deportacja z USA może czekać youtuberów czy innych tiktokerów. Chodzi o zarabiających na treściach z mundialu. Amerykańskie prawo traktuje ich działalność jako nielegalną pracę na wizie turystycznej. Influencerzy mogą skończyć na lotnisku z biletem w jedną stronę.
1: Prawda Antyradia.
0: XI-wieczny miecz odnaleziony w Wielkopolsce z rzeki Warty we Wronkach wyciągnął go jeden z mieszkańców, który akurat tam wędkował. Zabytek trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Miecz jest zachowany w całości i mimo korozji jest w dobrym stanie. To wyjątkowy przedmiot, mówi kierownik Muzeum we Wronkach Daria Wajdeman-Waszyńska.
3: Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego. Generalnie na skali całego kraju jest niewiele i bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum.
0: Miecz jest przechowywany w ciemnym pomieszczeniu w specjalnej kuwecie z wodą, czyli w warunkach zbliżonych do tych, w których przeleżał 1000 lat. Dzięki temu się nie rozpadnie. Przedmiot przejdzie teraz konserwację i dalsze badania nad jego pochodzeniem.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. W drugim spotkaniu siatkarskiej Ligi Narodów Polska przegrała ze Słowenią 2-3. Mecz był niesamowicie wyrównany. Polacy byli blisko postawienia rywali w kącie, ale ostatecznie sami w nim wylądowali. Słoweńcy w końcówkach setów wyłączyli układ nerwowy, co przełożyło się na końcowy wynik. Następnym rywalem polskich siatkarzy będą Japończycy, którzy w pierwszym spotkaniu na miękko grali Ukrainę 3-0. Polska kontra Japonia. Start 14. W drugiej rundzie turnieju tenisowego rozgrywanego na kortach trawiasty w holenderskim Den Bosch Kamil Majchrzak pokonał 2-0 Jamesa McCabe'a z Australii i zameldował się w ćwierćfinale. Nie zawiodła Magdalena. Polka w 38 minut odprawiła Słowaczkę Miję Pochankową, wygrywając 2-0 i w ćwierćfinale zmierzy się z turecką tenisistką Zeynep Solmes.
0: Na termometrach w granicach 13 stopni najcieplej we Wrocławiu. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 20 w ciągu dnia. Deszczowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam może kropić prawie do wieczora. Po południu niewykluczone burze na Mazowszu. Deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Jutro opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Na zachodzie ma też grzmieć.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: Neil Tin Antitan II, czyli Pet Shop Boys w rokowej odsłonie It's a Sin w Antyradiu.
1: I wytrąciłeś mnie z równowagi, bo chciałem powiedzieć, że to była grupa Ghost z kawałkiem It's a Sin. Owiec and figurski w Antyradiu, czas na mało śmieszne mikrohajku.
0: Czas założyć ten przyciasny strój po raz ostatni w tym tygodniu, lecz na nowo dzisiaj będzie filmowo.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
0: Ale zanim dojdziemy do pereł kinematografii, chciałem powiedzieć, że dzisiaj w Brazylii święto zakochanych, a tak w ogóle Międzynarodowy Dzień Falafela. Spożywasz?
1: Tak, zdarza się, czasami lubię.
0: Muszę ci powiedzieć, że ja naprawdę też. Niezwykle ważna data w annałach historii, 2003 rok i 12 dzień czerwca, proszę państwa, powstaje telewizja Trwam!
1: A patrz, kazałeś najpierw mówić o dziecku Rozmery, ale dobra.
0: Nie, to będzie potem. Nie, to będzie potem.
1: Telewizja Trwam?
3: Trzy słowa do ojca prowadzącego. Kuci w dupę.
0: Dziękuję.
1: W dół.
0: Przepraszam, oczywiście, że tak. Jeżeli państwo usłyszeli coś zupełnie innego, to coś jest z wami nie w porządku. W 1915 jeden z największych bogaczy w historii przyszedł na ten świat, David Rockefeller. Już nie żyje, jego fortuna jest wam niedostępna. George W. Bush, 1924. Najsłynniejsze pamiętniki pisane na strychu Anne Frank, 1929. No i przechodzimy. A, przepraszam, jeszcze ważna data, 1897. Słuchajcie, w 12 czerwca właśnie opatentowano najsłynniejszy nożyk świata, czyli szwajcarski scyzoryk, chciałem powiedzieć.
1: Mega ważna data.
0: Prawda? Ja też tak uważam.
1: No i zmienia kompletnie plany na weekend wszystkich naszych słuchaczy.
0: I pierwsza renóweczka w 1899, słuchaj, została wyprodukowana. Prawda?
1: Kalendarium jest wręcz niebywałe.
0: Pęka w szwach od interesujących informacji. No dobra, to będzie film 1968 i na ekrany trafia dziecko Rozmery naszego Romana Polańskiego, proszę państwa. Poza tym Poszukiwacze zaginionej Arki, stary, też 12 czerwca premiera, 1981. Poza tym Czarownice Bizistwik, 1987. Słuchaj, i ważna dla ciebie, dla mnie i dla wszystkich naszych słuchaczy data, niezwykle również związana z kinematografią, to był rok 1972, czyli 54 lata temu, kiedy na ekrany kin amerykańskich trafia bardzo ważny film. Głębokie gardło.
1: Ile razy widziałeś?
0: To jest bardzo trudne i głupie pytanie. Myślę, że zmieniło życie bardzo wielu z nas, panowie.

0: 7.48.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć za 12.08.
0: No i bardzo dobrze, i tak się zgraliśmy. Proszę Państwa, nie zapominajmy...
1: To jest porozumienie ponad podziałami.
0: Nie zapominajmy, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Dobrnęliśmy wspólnie do tego fantastycznego dnia ulubionego radiowców, bo wszak przecież gdyby nie piątki i ulewy i upały, to nie mieliby o czym mówić. No a przepraszam, zapomniałem o zabawie o daniu godziny i piosenek chyba właśnie.
1: No. Tak, przed nami weekend. Bardzo fajnie zapowiadający się weekend, a zaraz po weekendzie Foo Fighters na PGE Narodowym w Warszawie i tam będzie studio antyradia, proszę pana.
0: Och, panie, ja lubię te momenty, dlatego że możemy sobie z bardzo bliska te koncerty oglądać. Oraz was.
1: Od godziny 16 pod Stadionem Narodowym znajdziecie studio antyradia, tak jak było na Metalice przy okazji koncertu na Stadionie Śląskim. Będziecie mogli nas odwiedzić, porobić sobie fotki, wygrać jakieś fajne nagrody antyradiowe, ale dzisiaj w Desperanos będzie można wygrać bilety na to, żeby wejść na stadion, niekoniecznie pod stadion, gdzie będzie studio antyradia.
0: Słychać, że ty prawdziwy Polak w sensie akcentacji, bo mówisz Metallica, a nie Metallica. Ale to są oczywiście tylko niuanse. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, że ten bilet, o którym mówi kolega, to my go dzisiaj rozdamy.
1: Tak, i nawet się nie spodziewacie, jaki nieoczekiwany konkurs wymyślił dzisiaj Michał.
0: Czy mogę coś zdradzić?
1: No pewnie.
0: My też.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Stary, dawaj do lasu.
11: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
10: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
11: Nie zdążymy kupić.
10: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
11: Dobra, przekonałeś.
4: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
12: Od miasta, gdzie liczy

0: Łączy się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker. Ghost.

0: Ιωσίας The Rock Up, on the radio. Αντιράδιο. Najlepszy rock na świecie.
1: Ruszył proces za zabójstwo młodej kobiety w Toruniu. Więzienie za patostreaming. Sejm przyjął przepisy. Tony śmieci w zielonogórskich lasach. W krzakach leżą nawet pralki.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Mieszko Drescher. Zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w parku Grazia w Toruniu. Rok temu 19-letni Wenezuelczyk zaatakował 24-latkę. Mężczyzna odpowiada za zgwałcenie i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Po tej zbrodni władze Torunia przeznaczyły dodatkowe pieniądze na bezpieczeństwo, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
2: Dokładamy kolejne nowe punkty monitoringu wizyjnego, w tym również tutaj światła się palą, nie są gaszone o 23, tylko przez całą noc i tego pilnujemy oczywiście, są zgłaszane, jeśli są zgłaszane przystoje w doświetleniach, to rzeczywiście szybko to naprawiamy. Myślimy również o pewnym systemie, który mógłby ewentualnie łączyć osoby, które czują się zagrożone, z taką specjalną linią pomocową.
1: Na miejscu pojawiają się też dodatkowe patrole policji.
0: Prawda Antyradia.
1: Więzienie za patostreaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie transmitowania tego typu rzeczy, za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu będzie groziło od 3 miesięcy do 5 lat za kratkami. Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.
0: Prawda Antyradia.
1: Zielonogórskie lasy toną w śmieciach. Leśnicy co roku zbierają odpady, których utylizacja kosztuje 2 miliony złotych. Ludzie wyrzucają w krzaki nawet zużyte sprzęty AGD, mówi Tomasz Kasperowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Zużyte opony, części samochodowe, zdarzają się także elektrośmieci, tak jak telewizory, lodówki. Problem pozostaje raczej stały i mimo działań edukacyjnych, monitoringu. Nielegalne wrzucane śmieci pozostają jednym z najważniejszych problemów środowiskowych na terenie naszej dyrekcji.
1: Łącznie w zeszłym roku leśnicy z Zielonej Góry zebrali tyle śmieci, że mogliby wypełnić nimi 50 wagonów towarowych.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad połowa osób z pokolenia Z nadal mieszka z rodzicami i niekoniecznie im to przeszkadza. Z badania ING Insights wynika również, że Zetki dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, takie jak możliwość porozmawiania.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Na termometrach w granicach 13 stopni najcieplej we Wrocławiu. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 20 w ciągu dnia, deszczowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam może kropić prawie do wieczora. Po południu niewykluczone burze na Mazowszu, deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Jutro opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie, na zachodzie ma też grzmieć.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: Play Your Games, to jest nowa Greta Van Fleet w Antyradiu. No to czas teraz zagrać w jakąś grę, co?
1: Tak jest. Ten mundial to, słuchajcie, wkurzył generalnie Trumpa, dlatego że odciągał na chwilę uwagę od pomarańczowego prezydenta. No to trzeba wymyślić coś, żeby przebić tę imprezę. No i rzeczywiście tak będzie. Cały świat w tej chwili mówi o tym, co wydarzy się pod Białym Domem. Podobno klatka jest już ustawiona. Impreza się będzie nazywała UFC Freedom 250, a wszystko dlatego, że będziemy obchodzić rocznicę, znaczy będą obchodzić, przepraszam bardzo, 250. rocznicę podpisania deklaracji Stanów Zjednoczonych. Poza tym to będzie też dzień flagi.
0: Czekaj, tutaj muszę cię zatrzymać. Tak. Ja powiem tak jak Donald Trump. Explain, o co w ogóle w tym chodzi? Będzie ustawiona jakaś klatka, w której odbywać się będą walki,
1: ja
0: tak?
1: Na razie mówię o okazji. A mamy trzy. Mamy podpisanie deklaracji, rocznicę podpisania deklaracji Stanów Zjednoczonych, mamy dzień flagi amerykańskiej i mamy urodziny, 80. urodziny Donalda Trumpa. Donald z wielką pompą chciał urządzić swoje urodziny, więc pod swoim Białym Domem ustawił klatkę. Już podobno ona jest postawiona, trybuny na 5000 bardzo ważnych gości. Słuchaj, no i mają się w tej klatce lać po mordzie z okazji tych urodzin.
0: No i teraz to rozumiem, o co chodzi.
1: No i widzisz, no i będą się lać gruzińsko-hiszpański Ilia Topuria z amerykańskim białym jak chleb i mąka Justinem Gaethje. Nie rozkładaj tego na części pierwsze. Słuchaj, no i dla mnie to jest dziwny pomysł. Świat się też dziwi. Amerykanie też się dziwią, no ale będzie taka balanga, a nie inna urodzinowa. A my chcielibyśmy wam zadać pytanie kreatywne, podkreślam.
0: Tak,
1: dlatego, że mamy bilety na Foo Fighters właśnie. No więc uczcijmy to jakąś walką. Pytanie tylko jaką? Kto ma walczyć? Kto waszym zdaniem powinien w klatce wystąpić na przykład na urodziny naszego prezydenta Karola Nawrockiego 3 marca?
0: Im bardziej absurdalna para, tym lepiej, bo my cenimy absurdalne poczucie humoru. Dajcie znać na desperanos@antyradio.pl albo zadzwońcie na 321-321-600. Dwóm osobom, które wymyślą bardzo ciekawy, abstrakcyjny freak fight, wręczymy bilety na Foo Fighters, gdzie też będzie można powalczyć.
1: Stawiamy klatkę pod Belwederem, pod parlamentem na Wiejskiej i pytanie, kogo tam umieszczamy 3 marca na urodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przy czym dodam, że nasz prezydent Karol Nawrocki będzie na walce. Podobno siedzenia w pierwszym rzędzie. Kto z kim 3 marca na urodziny naszego prezydenta, a w zamian Fighters, zdecydowanie. Tyle, że 13:30.
0: 15 czerwca zagrają na Narodowym w Warszawie, czyli już po weekendzie.
1: Czekaj, desperanos@antyradio.pl lub 321-321-600 i proszę dodać swoje dane.

0: No jakoś tam się od razu kojarzy wszystkim, że Nawrocki kontra Donald Tusk, ale to jest takie proste skojarzenie.
1: No właśnie, my szukamy abstrakcji, my szukamy czegoś nieoczekiwanego, posłuchaj tego na przykład.
2: No mój typ już od dawna nigdy nie został nie tak wybrany, ale ja myślę, że Maryla Zdowicz i Adam Małysz.
1: I to jest... To wygląda ciekawie.
0: No i to byłoby dobre. I na to chcemy bilety. Pytamy, kto powinien, proszę Państwa, powalczyć w klatce z okazji urodzin naszego prezydenta Karola Nawrockiego, tak jak walczyć będą z okazji 80. urodzin pod Białym Domem Donalda Trumpa. Przypomnę, walczyć będą Ilia Topuria, czyli gruzińsko-hiszpański zawodnik wagi lekkiej zresztą, z Justinem Gaethje, który ponoć jest Amerykaninem. A my pytamy, kto u nas, kto na Belwederskiej lub na Wiejskiej, gdziekolwiek klatkę ustawimy.
1: A to wszystko po to, żeby po pierwsze dobrze się pobawić, a po drugie wysłać kogoś na fighterów, Foo Fighters.
0: Prawdziwych, dokładnie. Tak,
1: tak jest. Mamy dwa podwójne bilety na Foo Fighters, którzy w poniedziałek zagrają w Warszawie na Narodowym.
0: I tam mordowicie nie będzie i to wszystko tylko od was zależy.
1: 321-321-600 i desperanos@antyradio.pl. Kto powinien zmierzyć się w freak fightie w Polsce?
0: Z okazji urodzin Karola Nawrockiego 3 marca.

0: is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. PlayerAntyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
22: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
23: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Prezydent już trzeci raz zawetował ustawę o kryptowalutach. Rząd tymczasem zapowiada czwarte podejście. Strefa płatnego parkowania znów urośnie w Warszawie. Jest decyzja radnych.
25: Prawda Antyradia.
26: 8.30. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest kolejne weto prezydenta do ustawy o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd nie chce realnie rozwiązać problemu.
27: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku, tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowany.
26: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione.
25: Prawda Antyradia.
26: I już wiadomo, że będzie czwarte podejście do ustawy o kryptowalutach. Zapowiadaje minister finansów Andrzej Domański, ale nie zdradza, czy zamierza wziąć pod uwagę to, czego chce prezydent. Ocenia natomiast, że jego weto jest szkodliwe dla gospodarki oraz bezpieczeństwa finansowego Polaków.
25: Prawda Antyradia.
26: Powiększy się strefa płatnego parkowania w Warszawie. Decyzją radnych zostanie rozszerzona o kolejne obszary w czterech dzielnicach. To Praga Południe i Wola, gdzie zmiany będą już we wrześniu, oraz Włochy i Mokotów, gdzie rozszerzenie nastąpi od maja przyszłego roku. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
28: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
29: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce.
26: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 warszawskich dzielnicach.
25: Prawda Antyradia.
26: Katowice gospodarzem Mistrzostw Polski U18 w softballu. Impreza na obiekcie przy ulicy Asnyka rusza dziś i potrwa do niedzieli.
30: O tytuł Mistrza Polski w softballu powalczy 6 drużyn, w każdej z nich około 20 zawodniczek. Zasady tłumaczy prezes Rawy Katowice Agnieszka Jarek-Małmyszko.
31: Podstawowe zasady są takie, że jest 9 dziewczyn na boisku, miotacz narzuca piłkę, piłkarz ją musi odbić, z tyłu obrońca musi ją chwycić i polega to na tym, że po prostu się biegnie, muszą być 4 bazy obiegnięte i to jest jeden punkt. Tam jest fizyka, tam jest sprawność, gibkość ważna.
30: Organizatorzy zapraszają mieszkańców do kibicowania. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny. Magda Poddańczyk, Antyradio.
26: Już prawie 35 minut po 8.
25: Sport w Antyradiu.
32: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Powoli rozkręca się mundial. Dziś o 21.00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. W nocy z piątku na sobotę o 3.00 nad ranem Amerykanie zmierzą się z Paragwajem. W sobotę Katar powalczy ze Szwajcarią. Start 21.00. sobotę odbędzie się trzeci mecz finałowy o Mistrzostwo Polski w koszykówce. Za Stal Zielona Góra podejmie Legię Warszawa. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-1. Za Stal kontra Legia. Start sobota, godzina 19. W siatkarskiej Lidze Narodów Polacy ostatni mecz zagrają w niedzielę z Ukrainą, ale w sobotę ciekawie zapowiadają się spotkania Słowenii z Kubą. Brazylijczycy zmierzą się z Serbią. Bułgaria powalczy z Argentyną, a na deser starcie Amerykanów z Kanadyjczykami.
26: Pochmurno na wschodzie Polski, chmurzy się też miejscami w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, po południu niewykluczone burze na Mazowszu, deszcz ma też spaść na wybrzeżu. Jutro opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie, na zachodzie ma też grzmieć.
25: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: za 16:09.
1: No ale nam odpaliło dzisiaj, proszę państwa. Znaczy Trumpowi i Amerykanom, a nie, w zasadzie tylko Trumpowi, dlatego że z tego co czytałem, 30% Amerykanów jest absolutnie przeciwnym walkom jakimkolwiek pod Białym Domem. Trawnik zniszczony, już klatka postawiona, słuchaj,
0: trybuny stoją. Chyba co jakiś czas regularnie jakieś walki się odbywają, niekoniecznie w klatce.
1: Myślę, że powiesz, że co jakiś czas Donald Trump coś tam zniszczy w Białym Domu, bo jeszcze salę balową przy okazji buduje, chciałem przypomnieć, ale na sali balowej walczyć nie będą, tylko w klatce. Wszystko z okazji 250 urodzin Stanów Zjednoczonych i 80 urodzin Donalda Trumpa, no jeszcze dnia flagi. Proszę państwa, tam będą się lali Gruzino-Hiszpan z Amerykaninem o nazwisku Gaethje, ale nie ma nic wspólnego z Azją. Natomiast my pytamy, gdyby tak przełożyć tę sytuację na nasze realia, gdyby tak w urodziny Karola Nawrockiego 3 marca 83 roku, Jezu, on jest 10 lat młodszy ode mnie, urządzić taką walkę, to kto miałby w tej klatce wystąpić? Jakie propozycje? Proszę bardzo, to
0: słucham.
1: Ja cię tam w takim razie. Pod Desperanos mam pan teradio.pl. Mamy Ferdynanda Kiepskiego, kontra Bolek i Lolek, że tak patriotycznie niby bardzo. Druga propozycja, Zbigniew Stonoga kontra Zbigniew Ziobro, przy czym ten drugi walczy o wolność.
0: Ale to by była ostra walka.
1: Mickiewicz kontra Słowacki, gdyby tak ożywić można.
0: Pojedynek na słowa.
1: Bardzo mi się podoba pojedynek na kleksy, słuchaj. Piotr Franceski kontra Tomasz Kot.
0: No, pięknie, albo też słyszałem, że dwie lalki powstają jednocześnie, prawda?
1: Tak, to prawda i tutaj proponujemy walkę Tomasza Szocharta z Marcinem Dorocińskim, bo takie mają być wokulskie w obydwu produkcjach, o których mówiłeś. No i jeszcze Adaś Miałczyński kontra Konrad Wallenrod, czyli Polska kontra Polska.
0: A ci fajterzy to nawiązanie też jednocześnie do Foo Fighters, bo przypominam, że rozdajemy dzisiaj podwójne bilety na poniedziałkowy koncert Foo Fighters w Warszawie.
1: Yes, sir! Kto z kim miałby zawalczyć w oktagonie z okazji urodzin naszego prezydenta? Desperanos@antaredy.pl lub 321-321-600 plus wasze dane, co by wiadomo, komu fightersów wręczyć. A zegary pokazują dokładnie 14 minut do 9.
0: Stańcie do walki o bilety.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Za 10:09 Iggy Hajduk Popiński w Antyradiu. Skoro mówimy dzisiaj dużo o Stanach...
1: To śmieszne było. Dziękuję. To było naprawdę bardzo śmieszne. Dziękuję ci za ten żart.
0: Dobrze, to wróćmy do tych Stanów Zjednoczonych, bo dzisiaj dużo na ten temat na antenie Antyradia. W Stanach Zjednoczonych właśnie powstała ulica Jimiego Hendrixa i to w Nowym Jorku.
1: Co?
0: Taki Nowy Jork oficjalnie uhonorował Jimiego Hendrixa. Fragment West 8th Street na Manhattanie otrzymał nową nazwę Jimi Hendrix Way i uroczystość odsłonięcia takiej specjalnej tablicy odbyła się przedwczoraj.
1: Z pewnością ze względu na crosstown traffic jest ta ulica bardzo zakorkowana. Ja się tak zastanawiam, wiesz co, gdzie powinniśmy na przykład zrobić ulicę Jana Borysewicza, żeby tak pasowało, nie?
0: Zbigniewa Hołdysa, polskiego Erika Claptona.
1: Na przykład, słuchaj, no niech na pomyśle, który to jeszcze... na przykład Ryszka Lidla, dobra ulica, nie?
0: Jeszcze... Skwer Romana Kostrzewskiego już zdaje się, że jest.
1: Jestem za. Budki Suflera na przykład. Co ty na to? To na wiejskim.
0: Nie wiesz nigdy Figurskiemu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara.
5: Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rockowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: 5,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Więzienie za patostreamy. Idzie zmiana przepisów. Amerykanie chcą zabrać sprzęt wojskowy z Europy, donoszą zagraniczne media. Nowy aquapark w Opolu w drodze. Jest przetarg na budowę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Patostreaming będzie karany, nawet więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania w sieci treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób albo ich upokarzanie. Ustawę poparła koalicja rządząca i PiS. W tej sprawie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
2: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów. Dlatego cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
0: Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta, wyląduje na biurku prezydenta.
1: Prawda Antyradia.
0: Amerykanie zabierają zabawki z Europy. Mają znacznie zredukować liczbę samolotów i okrętów wojennych na naszym kontynencie, według New York Times. Decyzja ta ograniczyłaby państwom NATO możliwość przeprowadzenia ataków dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Ale Polska kupiła sobie własny sprzęt. F-35 zaprezentują się dziś na naszym niebie. Samoloty nazwane husarzami przelecą nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Droga z jednego miasta do drugiego zajmie im zaledwie 20 kilka minut.
1: Prawda Antyradia.
0: Budowa aquaparku w Opolu coraz bliżej. Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę. Będzie tam 6 zjeżdżalni i 8 saun, mówi prezes zakładu komunalnego Patryk Stasiak.
3: Będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia. Tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć. No i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun.
0: Nowy aquapark stanie w miejscu starego stadionu Odry Opole. Firma, która wygra przetarg, będzie odpowiedzialna też za jego rozbiórkę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą jeszcze w tym roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Letni rozkład jazdy kolei śląskich wjeżdża pojutrze. W nim sporo zmian, głównie związanych z remontami. Koleje Bartłomiej Wnuch.
4: Od 13 do 30 lipca nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na szlaku Ruda Hebzie Zabrze, czego powodem będzie budowa wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą Prucie Śląskiej. W czasie przerwy pociągi linii S1 zostaną w całości skierowane drogą okrężną przez Bytom.
0: W letnim rozkładzie pojawi się też nowe połączenie z Mysłowic i Oświęcimia do Wisły. Pochmurno na wschodzie Polski, chmurzy się też miejscami w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, po południu niewykluczone burze. Na Mazowszu deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Jutro opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Na zachodzie ma też grzmieć.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: Mimo znaczących różnic między nami jest jedna rzecz, która nas łączy. Obaj bardzo lubimy zespół The Afghan Whigs.
1: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim zaskakuje mnie ta nazwa afgańskie peruki. O co to chodzi? Nie lepiej się nie zastanawiać nad genezą tejże nazwy.
0: A to była ich nowa piosenka Jungle Rule. Nowość na antenie Antyradia.
1: Yes, sir. No, proszę pana, nie nawiążę tutaj do najnowszego Jamesa Bonda, w zasadzie kandydata do tej roli, Idrisa Elby, bo byłoby to wysoce nieparlamentarne. Zresztą za takie zachowanie, czyli nieparlamentarne, sam Idris Elba, słynny ciemnoskóry aktor, uważa swoje ewentualne wystąpienie w roli. On mówi, że Ian Fleming nie wiedział o kulturze woke, czyli walki z rasizmem i absolutne
0: pokazywaniu różnorodności świata.
1: Tak, bardzo ładnie pan to nazwał, proszę pana. I zapytany, bo przez ostatnie lata toczyła się cały czas dyskusja, kto następny, kto będzie nowym agentem 007. Idris Elba był bardzo pewnym kandydatem, chociaż rozwiewa plotki, mówiąc teraz, nie, nic z tego, ja w to nie wejdę, ja awantury nie chcę. No, i chciałem tylko powiedzieć, proszę państwa, że jeżeli chodzi o tolerancję wszechobecną, to już w roku 77 pięknie przedstawia to absolutny klasyk gatunku. Polak to nie rasista.
2: Rasizm nie ma przyszłości.
3: Trzeba politycznie myśleć. A ty, Kazimierz, masz zawsze pretensje do całego świata.
4: Tu ja prawdziwy Polak.
1: Przepraszam, poprawka. Prawdziwy Polak troszkę inaczej.
5: Desperanos w Antyradiu.

0: Lubię końcówki polskich piosenek rockowych, albo prawda?
1: Albo powolne ściszanie.
0: Chociaż te zagraniczne też kończą się ładnie. Może kiedyś zrobimy wokół tego konkurs. Proszę Państwa, póki co pytamy Was, a kto w klatce, w oktagonie z okazji urodzin Karola, prezydenta Karola Nawrockiego, skoro Trump tak hucznie obchodzi freak fightem pod Białym Domem swoje 80. urodziny. Desperados Małpa 321-321-600. Co się tam dzieje?
1: I tym samym zapraszamy Was, żebyście stanęli do walki o bilety na Foo Fighters, czyli też na fighterów, którzy w poniedziałek wystąpią na PGE Narodowym. Tam będzie też studio Antyradia, będziecie mogli nas spotkać. No i wtedy będziemy sobie mogli zwizualizować te różne freak fighty.
0: Jak słucham tych waszych propozycji, których tyle już nadeszło, Stonoga kontra Ziobro, Mickiewicz kontra Słowacki, Miałczyński kontra Wallenrod, czy też na przykład Kiepski kontra Bolek i Lolek, to myślę sobie, że ci fighterzy są naprawdę fu.
1: Marian Paździoch kontra Wojciech Waglewski. Dobra, lecimy. 321-321-600.
2: Dzień dobry, Antyradio. Ja myślę, że wspaniałą walką dla naszego prezydenta byłaby walka pomiędzy Andrzejem Najmanem i Katarzyną Cichopek. Pozdrawiam serdecznie.
1: Albo Marcinem Najmanem, to by było nawet ciekawsze.
0: Przepraszam, bo naprawdę, słuchajcie, od małego nie uczyli was, że kobiety i mniejszego się nie bije?
3: Najlepsza para to Elżbieta Jaworowicz i poseł Gosek. Pozdro.
0: Pani Elżbieta nie walczy. Pani Elżbieta nogi zakłada. Tak się nie
4: Hej, Antyradio. Ja bym z chęcią zobaczył pojedynek Roberta Makłowicza, który zmierzyłby się z chytrą babą z Radomia. O, i to byłoby coś, w końcu poznalibyśmy jej tożsamość.
1: Bardzo dobre uzasadnienie.
0: I to byłaby walka o ostatniego pieroga, jak ktoś napisał na desperanasmałpa.antyradio.pl.
1: W celu poznania czyjejś tożsamości należy zaprosić go na freak fighty. Tak mówi definicja.
0: Zdecydowanie. Słuchajcie, dzwońcie do nas i piszcie. Jeszcze trochę czasu wam zostało, w tej chwili 22 po 9. Do 10 musimy rozstrzygnąć tę nierówną walkę.
1: A propos walki, teraz Fighting Myself i Linkin Park w Antyradio.
0: Yeah.

0: Nasty!
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pożar w zakładzie recyklingu Opon w Szczecinie. Na miejscu 6 zastępów strażaków. Sprawa dwóch wież powinna trafić do sądu, zdaniem rządzących. Zarzuty za nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9.30. Mieszko Drescher, zapraszam. Pożar w zakładzie recyklingu Opon w Szczecinie. Na miejscu z ogniem walczy 6 zastępów strażaków. Nikomu nic się nie stało. Na razie nic nie wskazuje na celowe działania albo sabotaż. Nie ma zagrożenia dla środowiska czy mieszkańców.
1: Prawda Antyradia.
0: Rządzący liczą, że sprawa dwóch wież znajdzie swój finał w sądzie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński opowiadał ostatnio śledczym, co wie w tej sprawie. Przesłuchanie trwało cały dzień. Skoro prokuratura wszczęła śledztwo, to musi mieć mocne przesłanki, mówi posłanka PSL-u Magdalena Sroka.
2: Jarosław Kaczyński zachowuje się tak, jakby był prezesem spółki Srebrna. Mam nadzieję, że będziemy mogli usłyszeć na etapie sądowym więcej szczegółów, jak Jarosław Kaczyński odnosił się do zarzutów, które były publicznie formułowane.
0: Postępowanie ma związek z planami wybudowania wieżowców na Warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, która jest powiązana z PiS-em. W inwestycji miał pomagać austriacki biznesmen, który twierdzi, że został oszukany i stracił ponad 1 000 000 euro.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty za nierzetelne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku usłyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach i 9 osób z komisji w Gdańsku. Śledczy zarzucają im, że przez złe policzenie głosów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów. Podejrzanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo i więzienia do 2 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Jako pierwsi na Śląsku lekarze z Katowic z samodzielnego publicznego szpitala klinicznego wszczepią swoim pacjentom nową generację implantów ślimakowych.
3: Dzięki nowym implantom pacjent, który był całkowicie głuchy, znowu słyszy. Co ważne, ta generacja ma takie oprogramowanie, które można zaktualizować bez wymiany, podobnie jak smartfon. To oznacza, że pacjenci nie muszą przechodzić kolejnych operacji i wymian implantu na nowszy model. Specjaliści z Katowic wszczepili te nowe systemy implantów ślimakowych już ponad 300 pacjentom. Zabiegi są refundowane przez NFZ. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Słonecznie w większości kraju, pada na Podkarpaciu, chmurzy się wzdłuż wschodniej granicy. Z czasem może jeszcze pokropić, temperatura wzrośnie do góry 20 stopni. Po południu niewykluczone burze na Mazowszu, deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Jutro opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie, na zachodzie też ma grzmieć.

0: klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: Za 16.10?
1: 12 czerwca. Proszę Państwa, już pachnie urlopem, co po niektórzy już nawet zaczęli. No więc przenosimy się...
0: Dlatego ja tutaj jestem, a nie kto inny.
1: Tak, no właśnie. Słuchaj, no ale myślisz, że Kędzior pojechałby do Krynicy Morskiej.
0: Ale to w Krynicy jest ten hotel, o którym chcesz opowiedzieć, tak?
1: Tak. Słuchajcie, no taka kontrowersyjna sprawa. No bo słuchaj, jak idziesz na śniadanie i masz, bracie, nad bufetem taką kartkę. Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść, na czerwono napisane, wyobraź sobie.
0: Ale tak dosłownie, nie możesz wynieść?
1: No nie możesz wynieść, znaczy wynieść możesz.
0: Czy prosimy o niewynoszenie poza...
1: W brzuchu, ale nie w ręce. No bo to jest tak, jak idziesz na takie śniadanie i masz szwedzki stół i wiesz co, i tak sobie myślisz, że dziecko będzie głodne może za 2 godziny i kanapeczkę chcesz mu zrobić, no to wynosisz, no.
0: A za chwilę sobie myślisz, że ja w sumie też będę głodny i wujek Darek też będzie głodny.
1: Naprawdę myślisz, że tyle wynoszą?
0: Znaczy nie wiem. Co się... Ale jak kiedyś podróżowałem po Stanach Zjednoczonych, to w każdym hotelu była taka zasada, że nie wolno wynosić jedzenia poza restaurację.
1: Powiem ci tak, w Stanach Zjednoczonych nie chcesz wynosić tego jedzenia. Naprawdę, bo nie chcesz konsumować nawet na miejscu. Poza tym, że w amerykańskich śniadaniach hotelowych nie ma prawie nic, oprócz sztucznej jajecznicy. No dobra, ale wracamy do Krynicy Morskiej i teraz tak, słuchajcie, jest awantura, bo wczasowicze wynoszą podobno ze szwedzkiego stołu. Władze hotelowe postanowiły pobierać opłatę 80 zł od osoby za wynoszenie jakiegokolwiek jedzenia ze śniadania.
0: Znaczy, jak dopiero kogoś przyłapią, to musi zapłacić ten ktoś 80 zł, czy jak ktoś chce wynieść, to musi najpierw zapłacić 80 zł?
1: Słuchaj, prawdopodobnie musisz zgłosić chęć wyniesienia, chyba że rzeczywiście jest jakaś rewizja osobista. I tu pytanie, jak wynoszą kiełbasę. Chciałem coś kontynuować. Mili Państwo, nasz szalony reporter i jego ukryty mikrofon byli na miejscu w Krynicy Morskiej, w hotelu, którego nazwy, no na wszelki wypadek Państwu nie podamy, a wyglądało to tak.
2: Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka.
3: No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej.
2: I pijak, bo każdy pijak to złodziej.
1: No, jak domyślam się, nie ma tam opcji ultra all inclusive.
0: Prawie za 13.10, a za chwilę wracamy już z rozwiązaniem naszej zabawy, bo wyślemy kogoś na koncert Foo Fighters w poniedziałek.
1: Tak jest, a wszystko w zamian za wytypowanie pary, która miałaby zobaczyć w oktagonie z okazji urodzin prezydenta Karola Nawrockiego. Za chwilę rozwiązujemy ten show.

0: Za 80 Eddie Vedder i Pearl Jam.
1: Stary, ile tego było. Boże, jedyny jaka prowadzi. Tym razem naprawdę nasza skrzynka telefoniczna i mailowa pękła w szwach. Zapytaliśmy, kto z kim miałby zawalczyć z okazji urodzin prezydenta Nawrockiego, gdyby taki oktagon ustawić pod jego miejscem zamieszkania.
0: No chodziło i... oczywiście o tak zwany freak fight. Mhm. No i Michał jako fan freak fightów wybrał zwycięstwo.
1: Wybraliśmy razem. Stonoga kontra Ziobro. Słuchajcie, był Mickiewicz kontra Słowacki, był Franceski kontra Tomasz Kot.
0: Plażowicz kontra Plażowicz.
1: Tak, był Ibisz kontra Rutkowski, Gessler kontra Książula, bardzo, bardzo dobra propozycja. Duda kontra Długopis.
0: Maryla Rodowicz kontra Adam Małysz.
1: Figurski kontra Wojewódzki. Było tego naprawdę bardzo dużo. Zdecydowaliśmy się, proszę Państwa, na propozycję pana Tomasza. Prezes walczy z wiatrakami. A drugi, jeszcze mam drugie nazwisko, tak?
0: Tak, bo mamy dwa podwójne bilety na Foo Fighters.
1: Proszę pana, już oddaję w takim razie cześć i chwałę każdemu, kto napisał. Ryzyk kontra Bezdomny, podoba ci się?
0: Może być.
1: No to Tomasz, gratulacje. Tylko, w takim razie.
0: Znaczy nie podoba mi się, bo teraz to jest niepoprawne politycznie mówić. Trzeba mówić o osobie w kryzysie bezdomności.
1: A jak jest anty? Niepoprawne politycznie. I takie będzie zawsze. Proszę Państwa, dziękujemy za wspólne 3 godziny z Desperanos. Dziękuję Państwu serdecznie, Bartosz Figurski.
0: I Michał Synowiec.
1: To była ostatnia odsłona tego show.
0: Obiecujemy, że to już się więcej nie powtórzy.
1: Od poniedziałku Freak Fight Kędzierski i Wierzejewska kontra Figurski. Tymczasem życzę Wam naprawdę dobrego, słonecznego weekendu. No to co? Pa!
0: Do usłyszenia!
1: Hej!
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Queens Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland. Gwiazd.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od

0: ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy

0: Husarze już lecą nad Polską. Lada moment będą w Warszawie. Sejm wskazał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ceny gazu zostają bez zmian. Orlen z konkretną zapowiedzią.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Husarze przelecą całą Polskę w niespełna godzinę. Kilkanaście minut temu wystartowały z Gdańska, za niespełna 10 minut mają być nad Warszawą, o 10:35 w Krakowie. Około 11:00 będą widoczne także z Łodzi, bo będą lądować w bazie w Łasku. Tam będzie cała ceremonia z udziałem m.in. prezydenta i aktualnego oraz poprzedniego ministra obrony, który podpisywał kontrakt na te maszyny. Polska zamówiła w sumie 32 samoloty wielozadaniowe F-35.
1: Prawda Antyradia.
0: Sejm wskazał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Sławomir Patyra. Jako jego kandydaturę zgłosiły partie koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć ślubowanie, mówi szef PiS-u Jarosław Kaczyński.
2: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
0: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Orlen nie podwyższy cen gazu dla 7 milionów swoich klientów. Obecny poziom taryf zostanie utrzymany przynajmniej do końca tego roku. To m.in. efekt odkrycia nowych złóż w Norwegii i porozumień dotyczących jego wydobycia i przesyłu do Polski. Wyraźnie zadowolony jest minister energii Miłosz Motyka. Jego zdaniem to wielki sukces.
3: W momencie największego globalnego kryzysu cen paliw mamy najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej.
0: Jeśli chodzi o przyszłość programu CPN, to decyzje jeszcze nie zapadły. Trwają wciąż analizy, czy z końcem czerwca przedłużyć go, czy raczej zawiesić.
1: Prawda Antyradia.
0: Chodź na plac. Pod takim hasłem 28 czerwca odbędzie się sąsiedzka integracja na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, który na co dzień jest dużym parkingiem.
4: Zamiast samochodów, leżaki, stoiska i parkiet gotowy na imprezę. Tak na jeden dzień zmieni się plac Sejmu Śląskiego. Katowice, miasto ogrodów, Kasia Nowakowska.
5: Chcemy, żeby ten plac, który jest w sumie częścią trochę naszej instytucji, stał się miejscem, gdzie sąsiedzi mogą się spotkać, wspólnie spędzić czas.
4: W programie między innymi warsztaty zrobienia kombuczy, tworzenia breloków czy jazdy na deskorolce. Będzie też botaniczny spacer po śródmieściu, mikrogaleria, studio tatuażu, sąsiedzka wymianka ubrań czy turniej ping-pongowy.
0: Słonecznie w większości kraju, pada na Podkarpaciu, chmurzy się wzdłuż wschodniej granicy. Z czasem może jeszcze popadać, a temperatura wzrośnie do góry 20 stopni. Po południu niewykluczone burze na Mazowszu. Deszcz ma spaść też na wybrzeżu. Jutro opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Na zachodzie ma też grzmieć.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest RZ.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 11 minut po 10. Ja właśnie w internecie oglądam psa, który w czapce zająca wcina marchew. A państwa witam bardzo mocarnie w Antyradiu. Dowiedziałem się dzisiaj z publikatora, że miód musi mieć pyłek. Niech tak zostanie. Mamy też dzień stylisty paznokci. Mocarna to sprawa. Ostatnimi czasy poszło to bardzo do przodu. Wszelakie 3D wykonania też się pojawiają. Proszę państwa, mamy nadal kolejny tydzień z gwiazdami roka, bo zawsze nam się to może przydarzyć. Tym razem mieliśmy i mamy jeszcze zaproszenie na fajne koncerty. Jest moc i tylko my mamy zaproszenia na The Offspring, Perfect Circle czy Foo Fighters. Także jeszcze pewnie coś do upolowania dzisiaj będzie, ale u mnie dziś El Concurso tuż po 11:00. Zatem walkę rozpoczniemy bardzo mocarną i zacną. Za chwilę powiem państwu coś na temat wędkarstwa, ale to za momencik. Na razie jakieś ekscytujące dzieło natury muzycznej.

0: ktoś pytał, cóż to za dzieło, to Perfect Circle. Starless to nowość w Antyradiu. Mocarny numer. Potrafią grać chłopaki. Przecież miała być o wędkarstwie. Pałac Swinger to jeden z najważniejszych zabytków niemieckiego Drezna. W niedzielę turyści zauważyli, że pewien mężczyzna łowi ryby w stawie okalającym kompleks. Natychmiast wezwali policję, zastali tam policjanci 35-letniego mężczyznę, który, jak zeznali świadkowie, wcześniej wyłowił ze stawu rybę i wypuścił ją z powrotem do wody. Okazało się, właśnie, to byłaby zagadka, jakiej narodowości był ten wędkarz. Otóż był Polakiem. Po przebadaniu wydmuchał 2,7 promila. Z tego to powodu został tymczasowo aresztowany. Proszę Państwa, Polak potrafi, cokolwiek by nie było.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Synu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Już dzisiaj czas na wielkie odkrycie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Zapraszamy na 2 dni pełne wielkich odkryć. Nowa kolekcja kuchni, łazienek i strefa projektowania. I tylko do soboty zwracamy 20% na kupon w klubie za zakup kuchni, łazienki czy garderoby za minimum 15 tysięcy. A tylko dzisiaj dla klubowiczów lawenda za złotówkę za zakupy za minimum 150 zł. A to dopiero początek. 12 i 13 czerwca czekamy na Ciebie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Regulamin promocji w sklepie.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, słuchacie Antyradia, tak delikatnie mówiąc, to zbliżamy się do El Concurso. El Concurso to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ zdarza się, że Państwo w działaniach wyprzedzających potrafią wykonać coś takiego, że legnie El Concurso, zanim się zacznie. Ostatnimi czasy rzadko to się przydarzało, bo no nie ukrywam, że staram się być przebiegły w pisaniu tego El Concurso. Niemniej jednak to jest bardzo poważne wyzwanie, bo muszę tak działać, żeby nie dać się złapać, że tak się wyrażę, na gorącym uczynku. Proszę Państwa, El Concurso rozpocznie się tuż po godzinie 11. Teraz parę słów o dziedzinie, którą się nigdy nie zajmuję. Staram się nie zajmować, ale jak dzieje się coś wyjątkowego, to jakże mam się powstrzymać. Uwaga, w ustawie budżetowej zapisano podwyżki dla władzy. I uwaga, premier otrzyma podwyżkę 666 zł. To brzmi, to przyznacie Państwo, groźnie i złowieszczo. Ciekawe, kto wyliczył akurat taką kwotę, żeby zabrzmiało to, delikatnie mówiąc, demonicznie. A my jedziemy dalej z Antyradiem oczywiście i z piękności wielkiej dziełem Ozziego Osborna.

0: odpowiedzią na temat tej piosenki jest to, że istnieje wiele firm tak zwanego przewozu osób i ktoś się tym może zająć. Proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 11. Za moment Prawda Antyradia, pełna kultura, pogoda, a potem El Concurso.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Szef MSZ z sugestiami dla prezydenta przed jego wizytą w USA. Niebezpieczny wypadek w przedszkolu, poparzone dziecko w szpitalu. Trzy lokale na kulturę do wzięcia. Rusza kolejna edycja programu w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Niech Nawrocki zapyta Trumpa, gdzie jest Ziobro. Mniej więcej taką sugestię dla prezydenta ma szef MSZ-u. Radosław Sikorski ma nadzieję, że głowa państwa upomni się o pozbawienie Zbigniewa Ziobro ochrony, tak żeby można go było postawić przed sądem w Polsce. Karol Nawrocki będzie miał okazję zapytać o sprawę właśnie samego Donalda Trumpa już w niedzielę. Wybiera się na jego urodziny. Z tej okazji oraz 250. urodzin USA w ogródku gospodarza Białego Domu będzie widowiskowa bitka, czyli gala MMA Federacji UFC.
0: Prawda Antyradia.
14: Dziecko poparzone podczas pobytu w przedszkolu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło w Bartoszycach na Mazurach. Teraz 5-latka jest w szpitalu. Jej życiu nic nie zagraża, ma poparzenia stóp. Zawiadomienie złożyła jej matka.
0: Prawda Antyradia.
14: Trzy lokale na kulturę do wzięcia. W Katowicach rusza kolejna edycja programu dla osób z pomysłami na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej. Lokale na wynajem mają od 55 do 90 m2.

0: W dotychczasowych 20 edycjach podpisano w sumie 55 umów, ale tylko 25 lokali funkcjonuje do dziś. Miasto Michał Mendala.
1: Jeżeli chodzi o przykłady, to takim najgłośniejszym będzie miejsce, gdzie produkowane są pierogóżki. Maskotki, które zrobiły furorę podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugim przykładem jest Krzywa Sztuka Wina. Miejsce, które otrzymało rekomendację Michelina. Mamy też chociażby takie miejsca jak kawiarnia połączona z księgarnią anglojęzyczną, otwarta pracownia, gdzie można zapisać się na warsztaty ceramiczne. Są oczywiście też galerie sztuki, ale i miejsca, gdzie można tej sztuki się uczyć.
0: Nabór wniosków trwa do 3 lipca. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Było pięknie i kolorowo. Ulicami Krakowa przeszedł barwny orszak Lajkonika i przyciągnął tłumy, w tym rzesze najmłodszych krakowian.
4: Ma buławy i jak się uderzy, to przynosi szczęście.
5: Że ma czapkę z księżycem.
6: Że to jest taka legenda, że w nocy Tatarzy chcieli zaatakować Kraków.
7: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
3: W postać Lajkonika już po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek. Pełna Kultura, zapraszam. Co Facebook zrobił z Markiem Zuckerbergiem, ma pokazać film The Social Reckoning. Film kontynuuje historię o powstaniu tego portalu społecznościowego The Social Network. Scenariuszem i reżyserią zajął się jak poprzednio Aaron Sorkin. Ta nowa produkcja ma pokazać mroczniejszy okres życia wspomnianego Zuckerberga. Fabuła będzie opowiadana z perspektywy jednej z byłych inżynierek Facebooka i reportera Wall Street Journal. W wyniku ich współpracy powstała seria reportaży, po której władze platformy musiały się tłumaczyć. Premiera w październiku. Film o człowieku połkniętym przez wieloryba w drodze. To nie będzie ekranizacja przygód biblijnego Jonasza i opowieść o Bożym miłosierdziu, a o nurku, którego po prostu przypadkiem połyka wielki ssak. Czego się spodziewać, można sprawdzić na zwiastunie, który jest już w sieci. Premiera w połowie października.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Powoli przestaje padać na Podkarpaciu, wzdłuż wschodniej granicy pochmurno, aż po Podlasie. Chmurzy się też w Lubuskiem, w pozostałej części kraju raczej słonecznie, na termometrach w granicach 17 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze o kilka stopni do mniej więcej 20. Jutro opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Na zachodzie ma też grzmieć.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ambulanty Radio.
1: Proszę Państwa, na widok cymbała żaba się rozrechotała. Ja rozpoczynam el konkurso, proszę Państwa, wiadomościami takimi oto. Za miejsce pierwsze do wygrania dziś Paula McCartneya, kompakt, do tego pamiątkowa pocztówka, do tego kompakt Violet Grohl, do tego książka Rdzanek, akord i koszulka antyradia. Za miejsce drugie Mother Love Bone i torba antyradia. Proszę Państwa, w kwestii koszulki zwykle proszę o podawanie rozmiaru, ale w dniu dzisiejszym z racji tego, że nie mam innych, będzie koszulka w rozmiarze S. Najwyżej będzie można ją naciągnąć na rękę, jak to nieźle przypakowany. Proszę Państwa, el konkursa dzisiaj, jak chodzi o poziom wredności, określam na 7 ryjów z dwiema racicami, odstępstwa od norm psychicznych, w niektórych przypadkach dwa kaftany z trzema troczkami. Proszę Państwa, działanie wyprzedzające, niech no ja zerknę, co tu się zadziało. Ojej, pani Małgorzata zakrzyknęła hoj przygodo jako pierwsza i to była godzina bodajże 5.04. O 5.40 pojawił się szałas, jeszcze rakieta, szczypior. Pan Paweł ocknął się o 6.41 i powiedział, że jak zwykle nie wie. Przyspieszasz do zwalniacza od pana Dawida. Małżem żółwia klasycznie. Nie ma Boga, jest motor. Też klasyka, pani Marzena z małżeństwem. Jest gałgan, cóż tam. No to Myk od pana Sławomira. Pozwolę sobie zaistniałej sytuacji zrobić. No to Myk i rozpocząć el konkurso. Przypominając państwu, że w czasie jego trwania używają państwo adresu el konkurso. Pisane przez 2S. El konkurso @antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila, jedną odpowiedź na jeden mail, a w mailu instalujemy imię i nazwisko oraz dokładny adres. Proszę Państwa, nie uwijając w bawełnę, powiem, że pierwsza podpowiedź jest taka. Może mieć coś z maty. Może mieć coś z maty. El konkurso @antyradio.pl. No to jedziemy, rodaczki, rodacy, z tym el konkurso.

Kale się wydarli. Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź może mieć coś z maty. Druga podpowiedź może mieć coś z opaski. Może mieć coś z opaski. elconcurso@antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S, że do El Concurso piszemy wrzucając w mailu imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu.

Po dwóch dość wrednych podpowiedziach, trzecia wydaje mi się być łatwiejsza. Może mieć coś z maty, może mieć coś z opaski, to druga podpowiedź. Uwaga, trzecia podpowiedź, może mieć coś z redakcji. Może mieć coś z redakcji. El Concurso@antyradio.pl. El Concurso piszemy przez dwa S.

Wam. Pierwsza podpowiedź może mieć coś z maty, druga podpowiedź może mieć coś z opaski, trzecia podpowiedź może mieć coś z redakcji, no i czwarta podpowiedź może mieć coś z sera. Tak, może mieć coś z sera. El Concurso @antyradio.pl

0: trwają konkursy, żarty się skończyły, ponieważ mijamy 25. Minutę, zatem szybkie przypomnienie podpowiedzi 4 i nowiutka 5. Może mieć coś z maty, może mieć coś z opaski. 3. Może mieć coś z redakcji. 4. Może mieć coś z sera. 5. Świeża podpowiedź, może mieć coś z Achillesa. Tak, może mieć coś z Achillesa. elkonkursa@antyradio.pl. Ja zabieram się do sprawdzania zawartości skrzynki wspomnianej pod kątem tego, czy aby ktoś elkonkurso nie nadkąsił. I za chwilkę objawię Państwu, jak to się stało.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
15: Proszę Państwa, konkurs to zostało złamane. Znalazłem jak na razie 3 poprawne odpowiedzi. Wszystko rozegrało się w 15 minucie. 6. podpowiedź, uwaga, może mieć coś ze skunksa, ale to już niepotrzebne.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, po zjedzeniu sugusa bocian żab nie rusza. A ja rozwiązuję konkursy, wyjaśniam sprawę całą, ogłaszam zwycięzców. Sytuacja zmieniła się o tyle, że po drugim przeszukaniu skrzynki elkonkursomałpantyradio.pl znalazłem 6 poprawnych odpowiedzi. Słowo dziś poszukiwane to było słowo skarpeta. Albo skarpetki, jak kto woli. Proszę Państwa, jakby to ująć, pierwsza podpowiedź, ja pomówiłem, że dwie pierwsze podpowiedzi były dość wredne, ale potem już było łatwiej. Może mieć coś z maty. Mata może być antypoślizgowa czy przeciwpoślizgowa, takie są skarpetki. Może mieć coś z opaski, uciskowa. Skarpety też takie są. I skarpeta taka się może zdarzyć. Może mieć coś z redakcji. Mówiłem, że to dość przełomowa podpowiedź i pewnie dlatego zaczęło się wszystko właśnie około 15 minuty, bo jest stopka redakcyjna. No i taka też skarpeta. Czwarta, może mieć coś z sera. No w stopniu pewnym skarpety mogą mieć dziury, jako i ser może mieć dziury. Piąta, może mieć coś z Achillesa. Piąta, w skarpecie wyraźnie zaznaczona niejednokrotnie. No i szósta, ostatnia podpowiedź, może mieć coś ze skunksa. Niestety czasami może wydawać dziwny zapach. Proszę Państwa, na miejscu pierwszym pan Mariusz, na miejscu drugim pani Magdalena, potem chwilkę później pojawił się pan Łukasz. I od razu powiem, pan Łukasz nie wpisał nic w mailu. Nawet gdyby pan Łukasz był przed panią Magdaleną, to bym tego maila nie uznał. Ponieważ wprowadzam od dziś bestialską zasadę, która mówi, że niepoprawnie wypełnione maile nie są brane pod uwagę. Obrzydliwe to z mojej strony, ale ktoś tu musi być twardy w tych sytuacjach. Dzięki temu, że zarówno pan Mariusz, jak i pani Magdalena wypełnili maile poprawnie, to ja już za chwileczkę mogę i wysłać im nagrody i potwierdzić wygraną. A jak nie mam takich danych, to muszę się dopraszać, muszę pisać, robić różne rzeczy. A zatem, proszę Państwa, od dziś niepoprawnie wypełniony mail, nawet wygrywający, nie będzie brany pod uwagę. Proszę Państwa, miejmy szacunek do siebie z obu stron, rodaczki i rodacy. Proszę Państwa, czas by na dzieło podwyższonym stopniu piękności, dzieło rozłożyste, znakomite, niebywałe, ponadczasowe właśnie się rozpoczyna.

0: proszę Państwa, el concurso zakończone do godziny 12. Pozostało dosłownie parę sekund. Pozwolę sobie stwierdzić, że godzina się kończy, a w kolejnej godzinie też coś dziać się będzie naprawdę.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kod do

0: Brodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów. Tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Hortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026, 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
12: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

Rolling Stones. Bracia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: F-35 już oficjalnie w polskiej armii przeleciały nad Polską. Pożar hali w Szczecinie opanowany. Budynek jest, ale nie ma kto pracować. To katowicka Straż Miejska.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Joanna Obuchowska. Jak ktoś mrugnął, to mógł przegapić. Przelot F-35 nad Westerplatte trwał kilkanaście sekund. Najnowocześniejsze myśliwce świata, które dziś oficjalnie dołączają do naszej armii, zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska. Przeleciały też nad Warszawą, Krakowem, Łodzią i wróciły do łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
2: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetne.
3: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były. Ale było dość fajnie.
4: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
5: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
4: 2000 km na godzinę prawie potrafią lecieć, więc na pewno by zdążyły.
6: Wyglądają z wysoka ładnie, z bliska pewnie też, więc no, ciekawie było.
0: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który będzie miał w swojej armii myśliwce F-35.
1: Prawda Antyradia.
0: Kilkudziesięciu strażaków zabezpiecza jeszcze halę po pożarze w Szczecinie. Płonął tam zakład recyklingu opon. Trwa schładzanie instalacji technologicznych, a strażacy zapewniają, że sytuacja jest opanowana. Na razie nie wygląda na to, by pożar wybuchł w wyniku podpalenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy posterunek Straży Miejskiej stoi pusty. Brakuje pracowników tej formacji w Katowicach. Nie ma nawet komu szefować. Trwa konkurs na stanowisko komendanta. Kandydaci są, trwają rozmowy, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
7: Będziemy wybierali spośród tych, którzy się zgłosili. No jest, widać tam kogoś, kto się wyróżnia, a więc mam nadzieję, że komisja zrekomenduje taką osobę, która będzie mogła godnie i dobrze pełnić tą funkcję.
0: Obecnie w Katowicach jest około 150 strażników miejskich.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostre krawędzie i niestabilne konstrukcje to w niektórych modelach rowerków i hulajnóg dziecięcych wykryła inspekcja handlowa. Skontrolowano 75 modeli, w 18 stwierdzono nieprawidłowości.
8: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Dzisiaj jest nieco więcej słońca i cieplej. Teraz termometry pokazują od 17 stopni w Szczecinie i Koszalinie do 19 w Warszawie. Lepiej jednak nie zapominać o parasolu, bo może dzisiaj przelotnie popadać. Miejscami możliwe są też burze.
8: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Dobry dyżur w Antyradiu.
1: Niewątpliwie. Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 12. Kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Lecą Państwo na wakacje. Pewnie część z Państwa pofrunie aeroplanem gdzieś tam w świat. No i znalazłem artykuł, pewnie już może Państwo słyszeli. Tytuł: groza w przestworzach. Wpadł podniebny oszust. Pan 17 lat latał bez licencji. Pan z Ontario, Air Canada, jako kapitan bez wymaganej licencji przewiózł dziesiątki tysięcy pasażerów na setkach lotów krajowych i międzynarodowych. Wpadł dopiero po rutynowej kontroli. I to się nazywa szaleństwo. Czy leci z nami pilot? Był taki film, o ile się nie mylę. Proszę Państwa, trzymajcie się Antyradia. Mkniemy dalej powolutku. Tak wystarczająco powolutku.

0: a propos tego pilota, który fruwał bez licencji, pan Robert napisał: nawiązując do tego pilota bez kwitów, większość moich znajomych pracuje w zawodzie innym niż wyuczony w szkole. Fachowca w swoim fachu kształtuje pasja, doświadczenie życiowe, a nie szkoły i licencje. Pan pilot latał z sukcesami, bezawaryjnie, więc nie ma co szukać dziury w całym, bo jeszcze rzecznik praw stwierdzi, że pilot może poczuć się urażony, bo nie ma licencji. No, panie Robercie, różne rzeczy widziałem na świecie, ale żeby ktoś fruwał bez odpowiednich uprawnień, ale trzeba przyznać, że nie spowodował żadnej katastrofy. Pani Gosia jeszcze napisała: treść opowieści tego pilota bez licencji przypomniało mi się historię z filmu Złapnie, jeśli potrafisz. I jeszcze pan Chris: facet bezpiecznie działał przez lata, czyli jest żywym dowodem, że papierek to nie wszystko, oraz na to, jak dziurawy jest system kontroli, a co dopiero taki przewoźnik w taksówce. No, więcej chyba zdarzało się katastrof w taksówce niż właśnie w aeroplanie, z tego co wiem, ostatnimi czasy.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
5: Stary, dawaj do lasu.
6: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
5: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
6: Nie zdążymy kupić.
5: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
6: Dobra, przekonałeś.
7: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
10: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Było już o lataniu, teraz będzie o spacerach, w trawce, w lesie. Ogólnie matka natura nas będzie otaczała. Okazało się, że ten kleszcz afrykański, który już się pojawił w Polsce, to on tak wyczuwa pot, drgania, temperaturę ciała ofiary i może za nią biec nawet kilkaset metrów. Niech to licho. Ja nigdy nie lubiłem łażenia po lesie. Ja wiem, że są romantyczni, którzy przytulają się do drzew, tudzież zanurzają nogi w trawie. To fajne na pewno, ale jak pomyślę o takim ganiającym mnie kleszczu, to mi się odechciewa nawet zupy grzybowej. Proszę Państwa, słuchacie Antyradia do 13, pozostało 19 minut. No to jedziemy.

0: Tomek Kasprzyk poszedł po węgiel do swojej lokomotywy. Jak przyniesie stosowną ilość, to odpali oczywiście tuż po godzinie 13 w Antyradiu. A ja życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: This is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest jakiś postęp w negocjacjach USA z Iranem. Orlen zapewnia, że podwyżek cen gazu nie będzie. Katowice przejmuje softball, to tam zaczynają się mistrzostwa Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Joanna Obuchowska. Negocjowane porozumienie między USA a

0: Iranem przewiduje otwarcie cieśniny Ormus i złagodzenie sankcji wobec Teheranu. Według portalu Axios Iran zobowiązał się, że nigdy nie uzyska broni jądrowej. Wczoraj Donald Trump zapowiedział, że podpisanie porozumienia może nastąpić w ten weekend. Iran temu zaprzeczył.
1: Prawda antyradia.
0: Orlen nie podwyższy cen gazu dla 7 milionów swoich klientów. Obecny poziom taryf zostanie utrzymany przynajmniej do końca tego roku. To między innymi efekt odkrycia nowych złóż w Norwegii i porozumień dotyczących jego wydobycia i przesyłu do Polski. Wyraźnie zadowolony minister energii Miłosz Motyka.
2: W momencie największego globalnego kryzysu cen paliw mamy najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej.
0: A jeśli chodzi o przyszłość programu CPN, to decyzje jeszcze nie zapadły. Trwają wciąż analizy, czy z końcem czerwca przedłużyć go, czy zawiesić.
1: Prawda antyradia.
0: Katowice gospodarzem Mistrzostw Polski U18 w softballu. Impreza na obiekcie Przyasnyka rusza dziś, potrwa do niedzieli.
3: O tytuł Mistrza Polski w softballu powalczy 6 drużyn, w każdej z nich około 20 zawodniczek. Zasady tłumaczy prezes Rawy Katowice Agnieszka Jarek-Małmyszko.
4: Podstawowe zasady są takie, że jest 9 dziewczyn na boisku, miotacz narzuca piłkę, piłkarz ją musi odbić, z tyłu obrońca musi ją chwycić i polega to na tym, że po prostu się biegnie, muszą być 4 bazy obiegnięte i to jest jeden punkt. Tam jest fizyka, tam jest sprawność, gibkość ważna.
3: Organizatorzy zapraszają mieszkańców do kibicowania. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Sport to nie jest tania impreza. Polski Instytut Ekonomiczny podliczył, że tegoroczny mundial ma kosztować 14 miliardów dolarów, z czego 11 miliardów pokryją Stany Zjednoczone. To będą trzecie najdroższe mistrzostwa świata w piłce nożnej w historii. Instytut zwraca uwagę na to, że organizacja mundialu staje się zbyt kosztowna dla jednego państwa. Tegoroczne mistrzostwa organizują po raz pierwszy w historii 3 państwa – USA, Meksyk i Kanada. Podobnie będzie za 4 lata. Organizatorami będą Hiszpania, Portugalia oraz Maroko. 2:13 to była Prawda Antyradia. A już za chwilę powiem o tym, co czeka nas jeszcze dzisiaj w pogodzie. Na termometrach od 17 stopni w Zielonej Górze i Rzeszowie, przez 18 w Olsztynie, 19 w Katowicach, do 20 w Warszawie. Dzisiaj sporo słońca, ale może też popadać. Synoptycy ostrzegają, że na wschodzie mogą być burze, miejscami nawet z gradem.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Lokomotywa w Antyradio.
1: Ależ przepięknie, Vanessa sprowadzili nas do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. W piątek, piąteczek, piątunio, 12 czerwca. 11 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy. No i zapraszam jak zwykle do godziny 16. A dziś między innymi słówko Foo Fighters, bo oczywiście panowie rozpoczęli europejską trasę koncertową i są niespodzianki, a także o tym, że Jimi Hendrix został po wielu latach doceniony. Przynajmniej w Nowym Jorku.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: O co chodzi? O tym oczywiście za chwil kilka. Będzie także szansa na pewne nagrody eleganckiej urody, ale co to będą za niespodzianki, opowiem za 15 minut. Umówmy się.

0: się rozpadało. Zaraz wyjdzie słońce muzycznie w Lokomotywie w Antyradio. 23 minuty po godzinie 13. Przyglądając się temu, co mam wam dzisiaj do rozdania, mam zaproponowania wam dwa podwójne, albo nawet trzy podwójne wyjściówki na Tattoo Fest do Krakowa. 13-14 czerwca, Hala Expo. Jeżeli macie taką ochotę tam być, nie oddalajcie się od Antyradia. Będzie szansa, żeby je zdobyć.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
1: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
0: Wspaniale się to ogląda.
1: A jak smakuje?
0: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Winery Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardcore'u Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

to jest dobry numer. Tak śliczny, motoryczny, kierujący nas wprost w stronę weekendu. Blood Ladder, The Answer. Przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, widzę, że właśnie 12 czerwca 1941 roku urodził się Rick Astley, wokalista grupy The Trucks, która zasłynęła przed laty przebojem Wild Thing, którego za chwilę posłuchamy. Ale nie wszyscy wiedzą, że Rick Astley także jest autorem piosenki Love Is All Around, którą wykonywała grupa Wet Wet Wet. Pamiętacie? W 1994 roku. Fragment ścieżki dźwiękowej to był chyba film Cztery Wesela i Pogrzeb. Coś tak mi się wydaje. Rick Astley zmarł w lutym 2013 roku. Miał 71 lat.

make you move me. But I want.

0: takich tuzów to się cicho nie da słuchać. Antyradio rozkręcone, pisze Bartek. I słusznie, u nas tak samo. Przepięknie Led Zeppelin zamykają tę część dzisiejszej lokomotywy w Antyradio. Wcześniej Ozzy Songs w cudownej balladzie Black Label Society. Zbliża się 14, za chwil kilka oczywiście Prawda Antyradia, a ja wracam tuż po z zaproszeniami na 19 Tattoo Fest do Krakowa. Przypomnę, to 13 i 14 czerwca Hala Expo.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

Masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę.

0: Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: ...17 lat więzienia za zabicie kolegi. Po wakacjach powiększy się warszawska strefa płatnego parkowania. Wraca najdłuższa trasa kolejowa na Śląsku już w tę niedzielę.
16: Prawda Antyradia.
17: Minęła 14. Joanna Obuchowska. 17 lat więzienia dla oskarżonego o zabicie kolegi. Zwłoki 22-latka z ranami kłótymi znaleziono 20 stycznia 2024 roku w mieszkaniu w Lublinie. O jego zabójstwo został oskarżony 23-letni wówczas Eryk W., z którym znał się od gimnazjum. Dzień wcześniej doszło do kłótni, podczas której oskarżony zadał kilka ciosów nożem.
16: Prawda Antyradia.
17: Znamy ceny benzyny na ten weekend i na poniedziałek. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 4 grosze.

0: 98, 6,58, a oleju napędowego 6,40.
1: Prawda Antyradia.
0: Strefa płatnego parkowania w Warszawie urośnie. Rada Miasta podjęła decyzję o rozszerzeniu SPPN. Od września obejmie ona Odolany i Międzynarodową, a od maja przyszłego roku także część Włoch i Mokotowa. Zdaniem stołecznych radnych PiSu potrzebna jest najpierw dyskusja o rozbudowie parkingów. Dariusz Figura.
2: Miasto swoimi działaniami przyczynia się do zwiększenia deficytu tych miejsc parkingowych. Nie tylko w centrum, ale też w dzielnicach obrzeżnych, to poprzez działania miasta. W związku z tym musi być jakaś strategiczna polityka miasta, jeśli chodzi o parkowanie w Warszawie. Jest ogromny deficyt, a jednocześnie jest bierność miasta w tym zakresie i na to nie chcemy pozwolić.
0: Zwolennicy strefy mówią z kolei, że o jej rozszerzenie wnioskują sami mieszkańcy, którzy nie mają gdzie parkować, bo miejsca na długo blokują przyjezdni.
1: Prawda Antyradia.
0: Wraca najdłuższa sezonowa trasa kolei śląskich. Będzie kursować od 27 czerwca. Koleje Bartłomiej Wnuk.
3: Relacje Częstochowa-Zakopane obsłuży jedna para pociągów dziennie. Pociąg Ornak będzie wyjeżdżał na tory wyłącznie w dni wolne przed wakacjami. Także w dni wolne krótszą relację z Częstochowy do Bielska-Białej obsłuży jedna para pociągów Czupel.
0: W niedzielę koleje śląskie wjeżdżają w letni rozkład jazdy. Pojawi się nowe połączenie z Mysłowic i Oświęcimia do Wisły, ale będzie też sporo utrudnień związanych z remontami. Od 13 do 30 lipca nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na szlaku Ruda-Chebzie-Zabrze. Pociągi pojadą, tyle że objazdem przez Bytom. 14:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody. Na termometrach od 17 stopni w Suwałkach do 20 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach. Dzisiaj więcej słońca, ale chmury nie odpuszczają. Może przelotnie padać, a na wschodzie możliwe są burze. Ale warto korzystać z dzisiejszych przebłysków słońca, bo weekend szykuje się deszczowy.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: klasycznego rock'n'rolla The Way Things Were, Social Distortion. Ślicznie w Antyradio.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: 13 minut po 14. Tomasz Kacprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. W piątek, piąteczek, piątuno, 12 czerwca. Wspominałem o tym, że Foo Fighters rozpoczęli trasy. Zainaugurowali europejską część trasy w zasadzie. Take Cover Tour. Koncert odbył się w Unity Arena w Oslo. I podobno jednym z największych wydarzeń wieczoru było wykonanie akustycznej wersji jednego z solowych utworów Dave'a Grohla. Ballady Marigold z 1992 roku, która na koncertach Foo Fighters nie była wykonywana, a przynajmniej nie była wykonywana przez ostatnie 16 lat. Ale ci, co byli, albo ci, co zapisywali, co zostało zagrane i udostępnili to w internecie, wskazują, że nie zabrakło również największych przebojów grupy, więc Everlong, Best of You, My Hero, Learn to Fly to utwory, których z pewnością możemy się spodziewać w Warszawie. A Foo Fighters w Warszawie już w najbliższy poniedziałek. Przytomny 15 czerwca na PGE Narodowym. Teraz natomiast w Rokomotywie w Antyradio zapraszam na spotkanie z Danko Jones.
1: Rokomotywa w Antyradio.

0: Radosny, taki weekendowy już. Jimmy Eat World i Ed Middle. A jeżeli wy chcielibyście znaleźć się na przykład 13 i 14 w Krakowie w hali Expo na 19 Tatu Feście, no to dajcie znać. Kasper@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać Kraków, a ja się całą resztą zajmę. Mam kilka eleganckich, podwójnych wejściówek, które chętnie oddam wasze ręce. Czekam. Kasper@antyradio.pl.
1: Josh Wahami from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Libertines w Lokomotywie w Antyradio. I dzisiaj jeszcze jedna ważna data. Przypomnę, że tego dnia, 12 czerwca 1951 roku, rodził się Brad Delp, gitarzysta i razem wokalista grupy Boston, popularnej pod koniec lat 70. Pamiętacie takie nagrania jak More Than a Feeling, Peace of Mind czy Amanda? To właśnie z ich debiutanckiego krążka, który został okrzyknięty jednym z najlepszych debiutów w ogóle w historii muzyki rockowej. No i fragmentu tego krążka teraz oczywiście sobie posłuchamy w Lokomotywie. A jakże? Ze wskazaniem na gitarzystę i wokalistę Brada Delpa.

0: Krótko i treściwie. Blur i Song 2. Fragment klasycznej listy przebojów Antyradia oczywiście. Zbliża się 15, za chwilę prawda Antyradia, a po 15 nagradzam wejściówkami na Tattoo Fest.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty?

0: Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
3: Dobra, przekonałeś. Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zatrzymano byłą właścicielkę działki, na której znaleziono ludzkie płody. Nawet na kilka lat za kratki zapadł o streaming. Lokalna kultura od Katowic w tym roku do zgarnięcia 3.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Joanna Obuchowska. Zatrzymano lekarkę, byłą właścicielkę działki pod Rzeszowem, na której znaleziono szczątki ludzkich płodów. Odkrycia dokonał operator koparki przekopujący ten teren. 57-letnia patomorfolożka została zatrzymana w Zamościu. Postępowanie prokuratury jest prowadzone w kierunku czynów polegających na zbezczeszczeniu zwłok oraz porzuceniu odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Za przestępstwa te grozi odpowiednio do 2 i do 12 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Lotnisko w Hamburgu nie działa przez informacje o podejrzanym przedmiocie. Tymczasowo odwołano wszystkie loty, a pasażerowie musieli opuścić strefę zastrzeżoną lotniska. Ci, którzy wsiedli już do samolotów, musieli z nich wysiąść. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Prawda Antyradia.
0: A to streaming będzie karany, nawet więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania w sieci treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Ustawę poparła koalicja rządząca i PiS. W tej sprawie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.

0: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów. Dlatego cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
1: Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta, wyląduje na biurku prezydenta.
2: Prawda Antyradia.
1: Katowice ruszają z kolejną edycją Lokalu na kulturę. W tym roku do zgarnięcia 3 miejsca w samym centrum miasta. Urząd Michał Mendala.
3: Metraż tych lokali od 55 metrów kwadratowych do 90 przy ulicy Warszawskiej 67.
4: Stałym elementem tego programu są preferencyjne stawki czynszu i te w tym roku wahają się od 9 zł 26 groszy za metr kwadratowy w przypadku lokalu przy ulicy Krzywej do 14 zł i 52 groszy dla lokalu przy Alei Korfantego 8.
1: Nabór ofert potrwa do 3 lipca. W dotychczasowych lokalach na kulturę znajdują się m.in. galerie artystyczne czy kawiarnie o księgarnie.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest zwiastun filmu I Want Your Sex. To będzie komedia erotyczna, przypominająca nieco parodię 50 twarzy Greya. Tu następuje odwrócenie ról. Doświadczona, wpływowa kobieta robi sobie zabawkę erotyczną z mniej doświadczonego mężczyzny. Premiera 31 lipca. Aktorka Glenn Close i reżyser Ridley Scott dostaną Oscara. Znaleźli się w gronie osób, którym Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej wręczy honorowe statuetki. Sama ceremonia będzie dopiero w listopadzie. Co ciekawe, Close była nominowana 8-krotnie do normalnego Oscara, jednak nagrody nie zdobyła. Scott też nie zdobył, pomimo łącznie 4 nominacji. Michael Douglas i Willem Dafoe zagrali w filmie White Lies. Zdjęcia są już gotowe. To ma być raczej kameralne kino. Jak mówi reżyser Oliver Stone, o ludziach i relacjach. Premiera w przyszłym roku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dzisiaj sporo słońca, ale może też popadać. Synoptycy ostrzegają, że na wschodzie mogą być burze, miejscami z gradem. Na termometrach od 17 stopni w Suwałkach do 20 w Warszawie. Jutro temperatura podobna, ale ma więcej padać.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Ależ to jest fajny utwór. Greta Van Fleet, nówka sztuka.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Choć o tym już wam mówiłem, ale ten utwór to pochodzi z początków w ogóle ich działalności. Został odłożony na półkę, a po latach wrócili do tego i nagrali na nowo. Myślę, że warto było zapowiedź nowej płyty. A propos nowych płyt, właśnie Roger Taylor, ten z Queen, ujawnił szczegóły swojej nowej płyty. Ukaże się 18 września. Podobno już można posłuchać singla, jest gdzieś w sieci. No, jak powiedział pan Roger, można odnieść wrażenie, że teraz zapanowało szaleństwo. Przemoc na świecie wydaje się być tak zła, jak nigdy dotąd. To po prostu przerażające, że rujnujemy świat. Ale ten świat jest naprawdę piękny i życzliwość jest bardzo ważna. Myślę, że jest też często zapominana. Tak mówi Roger Taylor. Płytę zapowiada utwór Come on Summer. Posłuchajcie i poszukajcie w sieci. Natomiast przypomnę, że album będzie nosił tytuł Violence Insane in a Beautiful World i ukaże się 18 września.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Myślę, że jeszcze nie raz i nie dwa będziesz okazja, żeby do tego wrócić. Przynajmniej w Lokomotywie w Antyradio. Teraz wracam do Tattoo Fest, 19 Tattoo Fest krakowskiego, który odbędzie się 13 i 14 czerwca w Hali Expo. Oczywiście w stolicy Małopolski. Państwo słali maile do mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl i część z was powinna dostać ode mnie tak zwane kody wstępu w mailach zwrotnych. Sprawdźcie, czy macie. Gratuluję!

0: Joy, Jimi Hendrix. Facet, który został uhonorowany przez Nowy Jork. Wreszcie, wreszcie. Fragment 8 ulicy na Manhattanie otrzymał nową nazwę Jimi Hendrix Way. Nowa ulica znajduje się zaledwie przecznicę od legendarnego Electric Lady Studio. To właśnie tam Jimi Hendrix zlecił budowę studia w 1968 roku. Obiekt do dziś zresztą pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w historii muzyki rockowej. Uroczystość, z tego co wiem, odsłonięcia tablicy odbyła się 2 dni temu, więc świeżutka sprawa. Jak będziecie w Nowym Jorku, pamiętajcie, fragment 8 ulicy na Manhattanie. Nazwa Jimi Hendrix Way. Kilka lat trwało to, no ale wreszcie Jimi Hendrix został uhonorowany. Fajnie.
1: Greetings, all earthlings. My name is Bill Lavoie, a.k.a. BB.
2: Is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Już dzisiaj czas na wielkie odkrycie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Zapraszamy na 2 dni pełne wielkich odkryć. Nowa kolekcja kuchni, łazienek i strefa projektowania. I tylko do soboty zwracamy 20% na kupon w klubie za zakup kuchni, łazienki czy garderoby za minimum 15 tysięcy. A tylko dzisiaj dla klubowiczów lawenda za złotówkę za zakupy za minimum 150 zł. A to dopiero początek. 12 i 13 czerwca czekamy na Ciebie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Regulamin promocji w sklepie.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo.

0: gości od sklepu Biedronka. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po reklamie.
9: To jest Rock News w Antyradiu.
10: Joanna Obuchowska, zapraszam. Jest szczegółowa rozpiska tego, co będzie się działo w czasie festiwalu Jana Borysewicza. Start o 12:00, to wtedy odbędzie się otwarcie Miasta Gitar. Otwarcie bram dla uczestników o 15:00. Koncerty zaczną się o 16:00 występami finalistów Riff Challenge. Na końcu koło 21:30 na scenie pojawi się Ladybug. A wszystko 25 lipca na zamku w Ćmielowie. Foo Fighters rozpoczęli europejską część trasy koncertowej. Zagrali 10 czerwca w Oslo i były muzyczne niespodzianki. Zespół zagrał akustyczną wersję Marigold, solowego utworu Dave'a Grohla. Czy to się powtórzy, polska publiczność przekona się niebawem. Foo Fighters zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie już w najbliższy poniedziałek. Antyradio będzie na miejscu, a kolejne Rock Newsy za godzinę.
9: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

przepiękne wspomnienia. Lenny Kravitz, Stillness of Heart w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradiu. Na 22 minuty przed godziną 14 i Patryk mi przypomina, że dziś także mija rocznica, kiedy 12 czerwca 65 roku Beatlesi otrzymali z rąk królowej Elżbiety II order Imperium Brytyjskiego. Znaczenie do tej pory wręczane było wyłącznie bohaterom wojennym oraz szanowanym osobom publicznym. Przypomnę tylko, że sam John Lennon oddał swój order w 69 roku, tak, protestując przeciwko poparciu przez Wielką Brytanię wojny w Wietnamie oraz udziałowi w konflikcie w Biafrze. No to teraz The Beatles przed nami. All You Need Is Love.

0: Przepięknie Deep Purple prawie że kończą nasze dzisiejsze spotkanie w Rokomotywie Halo Radio w oczekiwaniu na nową płytę. Państwo czekają na nową płytę Deep Purple?
1: Oczywiście,
2: ja
1: że
2: już
1: tak.
2: Ja się usłyszałam.
0: O, i co?
2: No fajnie.
0: Słyszałem, że Keith Urban, gitarzysta country, tam gościnnie zagrał na tej płycie.
2: Tam się pojawia wiele klasycznego Deep Purple, ale pojawiają się też pewne nowości, tak powiem. Nie mogę mówić za wiele, wiesz jak jest to.
0: Proszę bardzo, Sandra i Tomasz są dzisiaj z nami, zresztą jak codziennie. Słyszałem, że gości będziecie mieli dzisiaj.
2: Tak, dzisiaj Abelard Giza w parze z głośników.
0: Czyli będzie śmiesznie.
1: Będzie śmiesznie, oczywiście, że tak. Będzie również Ryszard Ochucki na miarę naszych możliwości, czyli łysy z FIFA.
0: Czyli śmiesznie do kwadratu.
1: Tak.
2: A mundial oglądacie?
1: Do jaja, można powiedzieć.
0: Wiesz co? Fajne jest to, że jest pełno tych meczów, które kompletnie są jakieś takie nie mające dla mnie żadnego znaczenia.
2: O, bardzo to eufemistycznie.
1: O, to
2: ujął.
1: Fajnie, bo dla mnie 100% w zasadzie. Ja wychowałem się na Michael Jordanie, niestety.
2: A ja na Michaelu Jacksonie.
1: Ja też.
0: No to miłego. W takim razie udanego weekendu. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Wracam w poniedziałek. Dbajcie o siebie, trzymajcie się. Bye, bye.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Drugą elektrownię atomową wybudujemy w Bełchatowie lub Koninie. Lekarze cudzoziemcy tracą prawo do leczenia ci bez egzaminu z polskiego. Kolej gotowa na wakacje.
5: Prawda Antyradia.
6: Minęła 16. Joanna Obuchowska. W przyszłym roku poznamy firmę, z którą Polska będzie budować drugą elektrownię atomową. Minister energii Miłosz Motyka mówił dzisiaj, że brane w tej chwili pod uwagę są dwie lokalizacje, Bełchatów i Konin. Ma zacząć działać w 2040 roku. Pierwsza ruszy 4 lata wcześniej. Jest już budowana na Pomorzu.
5: Prawda Antyradia.
6: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która wydłużała im o rok przedłożenie certyfikatów z języka polskiego. Prezydent stwierdził, że to ze względu na dobro pacjentów. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Rzecznik samorządu lekarskiego dr Jakub Kosikowski mówi, że Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami.
7: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, że bezpiecznie się móc pracować z polskimi pacjentami.
6: W Polsce w tej chwili wszystkich lekarzy jest około 220 tysięcy. Z pacjentami pracuje 200 tysięcy. Ponad 7 tysięcy to lekarze cudzoziemcy. Większość z nich to medycy z Ukrainy i Białorusi.
5: Prawda Antyradia.
6: Oszuści podszywają się pod polityków. Na komunikatorach internetowych kontaktują się z prezesami firm oraz spółek Skarbu Państwa i próbują wyłudzić dane i pieniądze. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zaleca, by nie klikać w linki znajdujące się w nieoczekiwanych SMS-ach czy mailach oraz sprawdzać autentyczność wiadomości w urzędach. Prawda.

0: Gazeta Antyradia.
1: Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino. PKP Intercity, Michał Wrzosek.
2: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
1: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. 16:02. To była Prawda Antyradia, za chwilę prognoza pogody. Na termometrach od 16 do 19 stopni. Gdzieniegdzie słońce, miejscami trochę pada. Przed nami mokry weekend, sporo deszczu i w sobotę i w niedzielę. Jutro na termometrach od 17 do 21 stopni, w niedzielę od 13 do 20.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradio.
1: Oni są jak taki idealny okrąg, geometria dźwięku, a perfect circle mam na myśli to.
2: Geometria koła, kwadratura koła. Dzień dobry, witamy Państwa w naszym kąciku matematyczno-fizycznym. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Ambroży-Obertyn, profesor.
2: Kłaniamy się nisko, ta karuzela będzie się kręcić do godziny 20. Tak, dzisiaj między innymi będzie guru toksycznej męskości Andrew Tate.
1: O, to jest bardzo interesujące. Będzie też konkurs, będziemy dla Was mieli bilety na koncert Foo Fighters, na który wiemy, że bardzo chcecie się wybrać, bo za każdym razem, kiedy mamy ten konkurs, to o te bilety walczycie. Dzisiaj znowu będzie okazja.
2: Wpadnie do nas Ryszard Ochucki na miarę naszych możliwości, czyli Gianni Infantino z FIFA, człowiek, który osobiście wręczał nagrodę pokojową FIFA.
1: Wpadnie też Abelard Giza i to tak bardzo dosłownie wpadnie, bo po 18 będzie gościem w naszym studiu.
2: No i jeszcze będzie mnóstwo fajnych rzeczy, będzie w metaforycznym skrócie, znaczy w telegraficznym skrócie.
1: Oj, dzisiaj jest mocno, kolego Obertyn. Geometria dźwięku, metaforyczny skrót.
2: Tak, no to może oddajmy głos panom z YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Mądrze świat został stworzony. Bruklińska Rada Żydów obradowała u nas w parze z głośników. 23 minuty po godzinie 16 już za chwilę Evanescence Going Under, ale zanim to nastąpi...
1: Obrodziło to lato w koncerty, przyznacie. Dzieje się dużo na naszej polskiej scenie koncertowej i w poniedziałek na Narodowym Foo Fighters, na których wiemy, że bardzo chcecie się wybrać.
0: I już nie ma biletów.
1: Ale my mamy. No i mamy w związku z tym konkurs.
0: Tak, dzisiaj jest Dzień Supermana. Jak powinien nazywać się polski superbohater, który uratuje świat? Jakie ma supermoce? Jak nazywa się jego arcywróg bądź arcywrogowie? Napiszcie krótką przygodę z udziałem polskiego superbohatera. Prosimy was o to do godziny 20. Piszcie na adres paramaupa@antyradio.pl.
1: Możecie też dzwonić pod 321-321-600.
0: Bilety na Foo Fighters czekają.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
4: Joanna Obuchowska, zapraszam. Kolejny dzień festiwalu Rock for People i kolejne koncerty, na które warto iść. Dziś zagrają m.in. Three Days Grace, Tom Morello, A Day to Remember czy Bring Me the Horizon. A to zdecydowanie nie koniec tego, co będzie się działo w Czechach, bo festiwal potrwa do niedzieli. Zagrają jeszcze m.in. Within Temptation, Nothing But Thieves, Alter Bridge czy Iron Maiden. Jimi Hendrix ma swoją ulicę w Nowym Jorku. Fragment West 8th Street został przemianowany na Jimi Hendrix Way. Ulica znajduje się niedaleko Electric Lady Studios, którego budowę zlecił Hendrix w 1968 roku. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
3: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Sprawdziłam. 144 miliony wyświetleń na YouTubie ma ten numer To Be With You i Mr. Big. No bo kto nie kocha tej przytulaśnej piosenki?
2: Ale oczywiście, że tak. Bardzo się z Sandrą zgadzam, mimo że powiedziała, że wyglądam jak Dan Aykroyd.
1: On mi tego nie wybaczy, słuchajcie, ale naprawdę jest podobny.
2: Znaczy, ja uwielbiam, wychowałem się na Ghostbusters, ale mimo wszystko, no dobra, nieważne. Już wolałem, jak mnie porównywaliście do tego, Jacka Blacka. Dobrze, kochani.
1: O niego mi chodziło, tak. Aha, pomyliłem.
2: No jasne. Ryszard Ochucki na miarę naszych czasów, słuchajcie, prezes FIFA i człowiek, który osobiście ufundował pokojową nagrodę dla prezydenta USA, Gianni Infantino, odpowiada krytykom mundialu, którzy zwracają uwagę na bezduszność służb czy wysokie ceny biletów.
1: Nie jesteśmy królami świata, jesteśmy organizacją sportową, która robi co może. Ważne jest, żeby czasem się uspokoić, wyluzować. Pracujemy nad wszystkim.
2: Mówi Infantino.
1: Stwierdził też, że pieniądze zarobione przez FIFA na mundialu są wykorzystywane do finansowania piłki nożnej w najbiedniejszych krajach, takich jak Sudan czy Butan.
2: No, tak, to prawda. Na potwierdzenie tych słów mamy nawet nagranie wypowiedzi jednej z butańskich zawodniczek.
3: Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre. Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że zaduszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało. Prezes bał nas jak ojciec najlepszy.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Oj, ta piłka tyle emocji budzi, prawda?
2: Prawda. To może, żeby troszkę się wyluzować, jak radził Gianni Infantino teraz Skorpionsi. No one like you.

0: No ja się czuję rażona piorunem, nie wiem jak ty.
1: Ja też, ale ja tego doświadczałem już wielokrotnie jako basista, bo palce basisty są jak piorun, nigdy nie trafiają zawsze w to samo miejsce, drugi raz chciałem powiedzieć. Dobrze, dość już tych żartów nieśmiesznych, już za chwilę prawda.
0: Karol się cieszy.
1: A po prawdzie między innymi Oena i kawałek znalazłam.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Jedziemy.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Polska armia odebrała myśliwce F-35. Sikorski apeluje do prezydenta o znalezienie Ziobry w Stanach. Autostrada A4 w Chorzowie idzie do remontu.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 17. Joanna Obuchowska. F-35, najnowocześniejsze myśliwce świata, oficjalnie dołączyły dziś do polskich sił powietrznych. Wojskowie mówią o nich oczy i uszy naszej armii. Najpierw maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Potem uroczyście powitano je w bazie lotnictwa taktycznego Błasku. W ciągu 4 lat trafią do nas 32 takie myśliwce. To oznacza skuteczniejszą ochronę polskich granic, mówią politycy.
6: Prawda Antyradia.
7: Unijny pakt migracyjny wszedł w życie. W związku z tym nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało specjalny komunikat, że Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw. Ministerstwo zapewnia też, że nie będziemy ponosić żadnych kosztów związanych z relokacją migrantów.
6: Prawda Antyradia.
7: Szef MSZ ma nadzieję, że prezydent poszuka zguby w czasie swojej wizyty w USA. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach od wyjazdu z Węgier, gdzie od rządu Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny.
8: Byłoby idealnie, gdyby przywiózł z powrotem nie dziennikarza, a podejrzanego wiceprezesa PiS, posła na Sejm, którego miejsce jest w Warszawie, Zbigniewa Ziobrę.
7: MSZ otrzymało wczoraj od strony amerykańskiej odpowiedź na notę w sprawie pobytu w USA polityka PiS. W nocie Amerykanie powołują się na łączące oba kraje umowy międzynarodowe. Szef MSZ-u twierdzi jednak, że strona amerykańska nie ma obowiązku przyznawać wizy dziennikarskiej komuś, kto dziennikarzem de facto nie jest.
6: Prawda Antyradia.
7: A4 do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego i Oświęcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
9: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z ich doświetleniem.
7: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy.
6: Prawda Antyradia.
7: Można się kąpać. Badania sanepidu potwierdziły, że woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie jest okej. Tam, gdzie na początku czerwca notowano przypadki śnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego. Ale na razie pogoda raczej do testowania kąpielisk nie zachęca.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
7: Może zagrzmieć w Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie. Na termometrach teraz od 16 do 19 stopni. Jutro będzie maksymalnie 21, w niedzielę 20, ale trzeba się uzbroić w parasole, bo weekend ma być deszczowy.

0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wspaniały hołd dla bluesa Rough and Twisted od The Rolling Stones. A jako osoba, która miała już tę przyjemność wysłuchać całej nowej płyty Stonesów, mogę tylko powiedzieć, że jest jak u Hitchcocka. Tak dobrze jak przed chwilą i jeszcze lepiej.
1: To wszystko się zgadza. 11 minut po godzinie 17. Słuchacie pary z głośników. No a my teraz zaglądamy. Przenosimy się z kraju kwitnącej pilśni do kraju kwitnącej wiśni. W japońskim zoo, słuchajcie, nagrano scenę, w której samiec goryla próbuje wejść do domku na wybiegu, ale zostaje skutecznie przepędzony przez swoją partnerkę.
0: Ale chwilę później zwierzę siedzi samotnie i wygląda na pogrążone w głębokich rozmyślaniach.
1: No tak. Nagranie błyskawicznie stało się hitem sieci, a internauci zaczęli żartować, że doskonale rozumieją jego stan po małżeńskiej sprzeczce.
0: Zoo nazywa to zachowaniem społecznym, a internet zwykłym wtorkiem.
2: I przepraszam, przepraszam, że krzyczałam. Dosyć, przepraszam, daj mi przeprosić.
3: Antyradio, najlepszy rok na świecie.
0: Tak to już jest z wami, chłopami.
1: No, ja pozwól, że w tej sprawie zamilknę. Nick Cave i Kylie Minogue.

0: I teraz cały open space, cały autobus może zadedykować sobie w środku, w serduszku tę piosenkę komuś, komu właśnie marzy, żeby ją zadedykować. Hey Stupid, Alice Cooper w parze z głośników, 25 minut po godzinie 17.
1: A my przypominamy, że dziś mamy do oddania dwa bilety na Foo Fighters. Trzeba do nas zadzwonić albo napisać i odpowiedzieć na pytanie, jak powinien nazywać się polski superbohater i jakie ma supermoce. No i wy wprawdzie dzwonicie w tym temacie i piszecie do nas, ale okazuje się, że lubicie sobie też do nas zadzwonić z innymi sprawami.
0: Tak, bo dzisiaj padały między innymi żarty w stronę basistów, do których ja się zaliczam. O tym też możecie mówić. 321-321-600.
2: Jak już sobie tak żartujecie z tych basistów, to dorzucę jeszcze jeden. Po co basista w zespole?
0: No.
2: Bo ma busa.
0: Tak, a, dokładnie. W każdej sprawie możecie do nas dzwonić. 321-321-600.
2: Jak już sobie tak żartujecie.
0: To już było. Dziękujemy bardzo. Ileż można zajmować anteny?
3: Cześć, kochani. Tutaj Marta. Dzięki za koszulkę dla męża łysego. Właśnie żeśmy odebrali i od razu ubrał. Ucieszył się jak dziecko.
0: Super, niech sobie nosi. Oczywiście nie chodzi o Gianni Infantino łysego.
1: Poprosimy o zdjęcie też koniecznie.
0: Absolutnie.
1: Wyślij nam na paramaupantyradio.pl.
0: A już za chwilę Three Doors Down Here Without You.
4: Hi, this is Brian from AC/DC.
5: Hey, you guys, it's Beth Hart.
6: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: To jest Rock News w Antyradio.
16: Joanna Obuchowska, zapraszam. Reload Metallica w wersji zremasterowanej. Album wychodzi 26 czerwca, ale jest okazja, żeby posłuchać go wcześniej. 24 czerwca w Beer and Bones Music Club w Warszawie. Wjazd za darmo. Pierwsze 100 osób zgarnie też plakat. Start imprezy o 19, a współorganizuje ją Antyradio. Foo Fighters rozpoczęli europejską część trasy koncertowej. Zagrali już 10 czerwca w Oslo i były muzyczne niespodzianki. Zespół zagrał akustyczną wersję Marigold, solowego utworu Dave'a Grohla z 1992 roku. Foo Fighters zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie już w najbliższy poniedziałek. Antyradio będzie oczywiście na miejscu. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
15: To był Rock News w Antyradio. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: się zgrzałam. Everybody needs somebody to love, the Blues Brothers.
1: Dan Aykroyd, dzisiaj już wywołany przecież, bo podobno jestem do niego podobny.
0: Zupełnym przypadkiem.
1: Jak to się dzieje? Przypadek? Nie sądzę. Kochani, everybody needs somebody to love. Wszyscy potrzebują miłości. To jest przekaz prosto z Ameryki, który ja uwielbiam, który kocham. Każdy potrzebuje tej miłości, nawet Andrew Tate, być może. No to teraz wiadomość z przedostatniej chwili. Słuchajcie, Ukraina oficjalnie odmówiła bombardowania Andrew Tate'a, przebywającego w Rosji. Tłumaczą, że mają ważniejsze cele.
0: Andrew Tate to guru tak zwanej toksycznej męskości i swego czasu publikował w sieci nagrania, w których przekonywał, że kobiety są własnością swoich mężów i powinny, cytuję, mieć dzieci, siedzieć w domu, być cicho i robić kawę.
1: Swego czasu czołowy debil postanowił też zaczepić Gretę Thunberg. Poprosił o adres mailowy, żeby wysłać jej listę swoich wypasionych fur oraz dane dotyczące emisji spalin.
0: O dziwo, Greta przystała na propozycję, odpowiedziała, żeby pisał na specjalny adres energia małego penisa małpa znajdźse jakieś prawdziwe zajęcie.com.
1: Andrew do dziś, słuchajcie, nie odpisał, ale dajmy mu chwilę. Nigdy w życiu nie widział tak długiego adresu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No to teraz Derek and the Dominos, Leila, a my wrócimy niebawem do odbierania od was telefonów, bo mnóstwo do nas osób dzwoni i bardzo fajnie, cieszymy się.
0: Tak jest.
1: I jedziemy.

0: Queen, I Want It All, królowa jest tylko jedna i jest ona w Antyradiu. Rok żyje i gra i ma się dobrze. Już za chwilę Golden Life, prawda, Antyradia i...
1: Oraz król stand-upu, tak. Pozostając w tej nomenklaturze, czyli Abelard Giza będzie naszym gościem.
0: Jeśli chcecie zadać pytanie Abelardowi, to jest niepowtarzalna okazja. Piszcie paramaupa@antyradio.pl.
2: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
3: Trzy osoby usłyszały zarzuty po zawaleniu się wiaduktu w Koszalinie. 3 lata utrudnień, czyli Warszawa Wschodnia, doczeka się remontu. Ale zanim remont, to już w niedzielę wakacyjny rozkład jazdy PKP.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła 18:00, Joanna Obuchowska. 3 osoby z zarzutami po zawaleniu się jednej nitki wiaduktu w Koszalinie. 5 lat temu spadła część konstrukcji wiaduktu w Alei Monte Cassino. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zniszczony został jeden samochód. Zarzuty usłyszeli kierownik robót mostowych, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Grozi im do 5 lat więzienia.
4: Prawda Antyradia.
3: 3,5 miliarda złotych na przebudowę Dworca Wschodniego w Warszawie. To będzie metamorfoza. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
3: Prace remontowe i budowlane ruszą pod koniec tego roku i potrwają 3 lata. Przy okazji przebudowa czeka też przystanek Warszawa Stadion.
4: Prawda Antyradia.
3: A jak przy kolei jesteśmy, to letni rozkład jazdy wjeżdża w niedzielę. Także kolei śląskich. W tym regionie będzie sporo zmian, głównie związanych z remontami. Koleje Bartłomiej i Wnuk.
6: Od 13 do 30 lipca nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na szlaku Ruda-Chebzie-Zabrze, czego powodem będzie budowa wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą Prócie Śląskiej. W czasie przerwy pociągi linii S1 zostaną w całości skierowane drogą okrężną przez Bytom.
3: W letnim rozkładzie pojawi się też nowe połączenie z Mysłowic i Oświęcimia do Wisły oraz najdłuższa trasa kolei śląskich z Częstochowy do Zakopanego.
4: Prawda Antyradia.
3: Było pięknie i kolorowo. Ulicami Krakowa przeszedł barwny orszak lajkonika i przyciągnął tłumy, w tym tych najmłodszych.
7: Ma buławy i jak się uderzy, to przynosi szczęście.
8: Że ma czapkę z księżyca.
9: Że to jest taka legenda, że w nocy Tatarzy chcieli zaatakować Kraków.
10: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
3: A w postać lajkonika już po raz 4 wcielił się Mariusz Glonek. 2 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradio.
11: Mieszko Drescher, zapraszam. Co Facebook zrobił z Markiem Zuckerbergiem, ma pokazać film The Social Reckoning. Film kontynuuje historię o powstaniu tego portalu społecznościowego The Social Network. Scenariuszem i reżyserią zajął się jak poprzednio Aaron Sorkin. Ta nowa produkcja ma pokazać mroczniejszy okres życia wspomnianego Zuckerberga. Fabuła będzie opowiadana z perspektywy jednej z byłych inżynierek Facebooka i reportera Wall Street Journal. W wyniku ich współpracy powstała seria reportaży, po której władze platformy musiały się tłumaczyć. Premiera w październiku. Film o człowieku połkniętym przez wieloryba w drodze. To nie będzie ekranizacja przygód biblijnego Jonasza i opowieść o Bożym miłosierdziu, a o nurku, którego po prostu przypadkiem połyka w wielki ssak. Czego się spodziewać, można sprawdzić na zwiastunie, który jest już w sieci. Premiera w połowie października.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Sporo słońca, ale miejscami pada. Na termometrach aktualnie od 15 do 18 stopni. Weekend ma być deszczowy, w sobotę możliwe burze. Na termometrach w sobotę zobaczymy od 16 do 21 stopni, a w niedzielę od 13 do 20.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: 4 minuty po godzinie 18 w naszym studiu już jest Abelard Giza. Jeżeli macie do niego jakieś pytania, to piszcie na paramałpantyradio.pl.
5: 4 minuty po godzinie 18, para z głośników wciąż bucha.

0: zbierarea zgłośników w Antyradio.
1: Fantastyczny numer Lips, Eagles of Death Metal i Emily Wolf, a w naszym studiu już Abelard Giza, stand-uper, komik, scenarzysta, król stand-upu nawet powiedziałabym. Też. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ile słów.
1: Mamy ich jeszcze więcej. Słuchaj, poprosiliśmy naszych słuchaczy, jeżeli mają do ciebie pytania, żeby pisali albo dzwonili. I napisała Natalia pytanie do Abelarda. Abelardu, kochany, jak to jest być tak zajebistym? To ja przekazuję.
2: To jest wszystko fikcja. Pamiętajcie, media, social media, to wszystko to jest taki, wiecie, no jaki mam być inny, bo byście nie przyszli. Muszę być super, ale nie, bardzo miło mi, dziękuję za takiego pięknego maila. Czego się spodziewać w Antyradiu? Gruba muza, dobre maile, ja cię kręcę. Dajcie mi skórę!
1: No właśnie, Abelard, my się widzimy między innymi na okoliczność wydarzenia, które już jutro w Stodole, prawda? Ważne
2: tak,
1: dla ciebie wydarzenie.
2: Jutro ważne wydarzenie, bo jutro w Stodole w Warszawie gala Fundacji Wystarczy Chcieć. To jest gala charytatywna, bo cały dochód z niej idzie na pomoc dzieciom z domów dziecka, ale no, przede wszystkim jest to gala komediowa. Mecz impro, dużo śmiesznych ludzi, Kacper Uciński, ja, Dzikie Węże z Wojtkiem Tremiszewskim, Szymonem Jachimkiem, będzie jeszcze Janusz Pietruszka, cała grupa ad hoc z Krakowa, mistrzowie improwizacji. Także bardzo dużo fajnych ludzi, śmiesznych. Wystarczy kupić bilet, to od razu wy pomagacie ludziom, dzieciom z domów dziecka, a my po prostu was rozśmieszamy i tyle.
1: Czyli mówisz fajni bilety... ludzie, śmieszni, to ja patrzę na Tomka od razu.
3: Dziękuję bardzo. To jest było. Zresztą na tak zwanym poza anteniu mówiliśmy o tym, że ja sobie wziąłem do serca słowa, które usłyszałem u ciebie w stand-upie i traktuję to jako mantrę po 40. Lepiej bez koszulki niż bez gaci.
2: Tak, ja, no, to jest tylko spostrzeżenie. Człowiek spojrzał w lustro i to samo się wymyśla.
3: Wracając jeszcze do tego wydarzenia, które jutro. Czyli mówisz, że są bilety, gdzie można jeszcze je kupić?
2: Na stronie galakomediowa.pl.
3: Super. Czy są jeszcze jakieś takie...
2: A, przepraszam, a gdyby... bo to jest też ważna sprawa. Tak. Gdyby ktoś z nas nie mógł być w Warszawie, powiedzmy, gdzieś tam w Stodole, to też zapraszamy online. Jest taka opcja, można kupić taki bilet, cegiełkę i możecie oglądać to bezpośrednio w takiej transmisji online'owej.
3: Są jakieś twoje teksty, które na stałe weszły do polszczyzny, poza tym, które przed chwilą cytowałem? Obserwujesz to, jak to śledzisz?
2: Wiesz co, ja właśnie nie umiem stwierdzić tego, bo ktoś coś cytuje, a ja nie pamiętam, że to było moje. To jest no kiedyś, bardzo dawno temu zrobiłem taki film amatorski z kolegami Wożonko i potem parę osób mówiło do siebie, co tam się Wożonko też i widziałem, że powstała szkoła jazdy Wożonko, a to słowo wymyśliliśmy my, więc byłem w szoku. A to były czasy, gdzie jeszcze nie było internetu i się wypalało coś na płycie, przekazywało dalej i tak dalej, więc, ale no nie będę sobie tak dorabiał, jak na przykład Góral ma z Moralnego Niepokoju, że... No te jego teksty takie, no wiecie tam, że będzie pan zadowolony, no to czy haratać w gałę, to już poszło do takiej... Ja no to czuję, że to weszło, poszło. Nie?
3: Tak, to weszło na pewno. Tak.
1: Słuchaj, ty jesteś z wykształcenia politologiem tak jak ja, zdaje się.
3: I zobacz, gdzie skończyliśmy politologię.
1: No i gdzie wylądowaliśmy?
3: No gdzie wylądowałem? Tam, gdzie wszyscy.
1: Dało ci to coś w ogóle?
2: No pewnie, że tak. No. Trochę czasu, fajnych znajomych, kumpluję się z moją przyjaciółką od czasów politologii. Monikę serdecznie pozdrawiam. Także naprawdę bardzo dużo dobrego mi dało w życiu.
3: Abelard Giza jest gościem Pary Zgłośników. Za chwilę wrócimy do rozmowy, także nie oddalajcie się nigdzie. A teraz Kiss i Lick It Up.

0: Ciebie.
1: O, jak mi się spodobało.
2: No i rock'n'rollowo, co? Chciałbyś być rock'n'rollowcem, zazdrości się.
3: No to
2: każdy
3: już...
2: tekst się sprzeda.
3: Dobra gitara przysłoni wszystko na maksa. A co?
2: Dobrze, powiedz, bo były dzisiaj, pojawił się taki spontaniczny u nas wątek śmieszkowy. Wiem, że na pewno uwielbiasz, kiedy ludzie cię proszą, żebyś recenzował żarty czy tego typu rzeczy. No ale dzisiaj tak wyszło, że ja coś powiedziałem, jakiś żart o basistach, zaczęli dzwonić słuchacze, więc tak, żart o basistach. Są takie. Puścimy ci jeden, powiesz, co o nim sądzisz, dobra?
3: O Jezu, dobre, no.
4: Cześć, dopiero włączyłem, więc nie wiem, czy było żart pod tytułem "To się rzuca tonącemu basiście". To oczywiście Piecyk.
2: Cisza na
1: ciszy nie może być, Peterze.
2: Okej, dobra.
3: Nie wiem. Ja się nie znam na piecykach, na basie, wiesz. Myślę, że trzeba w to wejść. Trzeba być w tym mocniej.
1: Ale dobra, skoro już jesteśmy, słuchaj, przy tej tematyce żartów, dowcipów i tego, co nas śmieszy, zawsze się pyta ludzi takich jak ty, stand-uperów, komików, co was śmieszy, a ja cię chcę zapytać, co ciebie zupełnie nie śmieszy. Na przykład te, wiesz, takie viralowe rolki na Instagramie, co to wszyscy podkładają, wiesz, pod jakiś głos, że to niby śmieszne jest.
3: I wiesz co, ja nie rozumiem chyba tak zwanych trendów. Ja kiedyś oglądałem coś, mówię, ty, no patrz, normalnie, do żony. Ja mówię, ty zobacz, no normalnie zerżnęli pomysł od tamtych.
2: Ona patrzy, sama
3: dokładnie. Ja mówię, czemu? I tak patrzy, mówię, znowu drugi, i znowu zerżnęli. Mówię, co tu się, kradną te pomysły? A moja żona tak patrzy, mówi, to jest trend. Jakby oni to specjalnie robią, tamci się cieszą i tak dalej. Ja mówię, ja nie rozumiem tego świata. Ja myślałem po prostu, że jak tamci zrobili to dobrze i śmiesznie, to się ich udostępnia i tamci są jakby, ci, którzy wymyślili, dostają ten punkt, a teraz wszyscy zabierają im, nie, dla mnie to jest...
2: Ludzie, trzymajcie kapelusze, to mi się przypomina twój stand-up i twoja puenta na temat kolejnych wersji tego hasła twojej córki. Znowu ta sama wsteczna.
3: No ale, tak, to jakby miała wymyślać kolejny tytuł i pewnie znowu by to siadło, dokładnie. No nie wiem, ja jestem z tych starych takich, co to, ja cenię sobie ten, kto wymyślił, kto stworzył, no a potem powiedz, ej, zobacz, tu Jacek stworzył, udostępnij, wiesz, podpisz, a nie o, ja też to stworzę i ruszasz ustami. A. I wtedy to ty stwarzasz.
2: Gdybyś miał, skoro mówimy o oryginalnych
3: pomysłach. Ale
2: jestem
3: stary, przepraszam.
1: My też,
2: spokojnie, my jesteśmy ten sam rocznik, okazuje się, prawie, że. Gdybyś miał ogarniać galę, co we mnie weszło, jakiś młodzieżowy język. Gdybyś miał organizować galę w Białym Domu, odpowiadać za tę część artystyczną, to co byś zaproponował?
3: Wiesz co,
2: bo teraz mają 250-lecie. No jesteś politologiem, na pewno masz jakieś przemyślenia na
3: to. Ty też jesteś prawie politologiem, także jesteśmy całą bandą. Nie no, stary, no, nie byłbym w stanie tam wejść, nogi wsadzić do tego Białego Domu w tym momencie, nie? Znaczy, to ja ogólnie chyba bym od jakiegoś czasu tam, jak sobie patrzę i trochę jestem starszy, to chyba do żadnego czasu bym nie wszedł. Najbardziej pewnie pozytywnym tym prezydentem, takim wyluzowanym, tym takim właśnie z PR-em był Barack Obama, bo on i potrafił zażartować i miał ten vibe, ale z drugiej strony też zrzucał bomby, więc wiesz, to współpraca z tymi ludźmi tam w garniturach właśnie, nie, to jest dla mnie bardzo mroczna rzecz, więc ja bym tam nikomu tych gal nie robił.
1: Mhm. To my za chwilę nie mrocznie, a bardzo kolorowo, bo Abelard stworzył fantastyczne słuchowisko dla dzieciaków i o tym w kolejnym spotkaniu z Abelardem porozmawiamy.
5: Hi, this is Jack White.
6: Hello, this is Martin Moffley.
7: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
8: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
9: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Ale pa!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo
13: i gotowe!
12: Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wywiera z głośników w Antyradio.
1: Zdziwiony.
2: Jesteśmy na żywo, naprawdę nic nie jest udawane, żadnej sztucznej inteligencji, a Belart już naprawdę wszedł w rockowy klimat.
3: No kurczę, dobra, muza jest, no. Jezus, no, yeah!
2: I taką mamy pracę jeszcze nam płacą.
3: Gitary tu wiszą, słuchajcie, żebyście wy to widzieli.
1: A tak? Belart, poza twoją rock'n'rollową stroną, którą właśnie poznaliśmy, jest też to miękkie podbrzusze. I chcę zapytać o to twoje dzieło, które stworzyłeś, urocze dzieło Hania Tyśka i Szajka Brudziaków, książka i słuchowisko. Co cię tknęło do tego, żebyś
4: moje
1: za
4: dzieci,
1: taką robotę zabrał?
4: Moje kochane dzieci mnie tknęły, bo chciałem się jakoś podzielić tak swoją wrażliwością, taką no artystyczną duszą, prawda, twórczą, no bo ja nie mogę tego pokazywać, co robię tak na co dzień dla dorosłych, moim dzieciom jeszcze, a już tak bardzo coś mi tam buzowało w środku i pomyślałem, że wymyślę jakąś historyjkę, no i wymyśliłem dla nich, właściwie dla nich dwóch, dla moich córek, przeczytałem im, one powiedziały, że super i pokazałem to kilku dzieciom znajomym, dzieci powiedziały, że w porządku i fajnie i że super i że kiedy druga część, no to się zajarałem, odważyłem i jakoś tak to poszło.
1: I to poszło w świat, ale to jest też rzecz, którą dorośli mogą się cieszyć, nie?
4: No właśnie, jak pisałem, to ja w ogóle lubię z moimi dziećmi coś oglądać i czytać i to jest fajny ten czas, ale też są te momenty, gdzie ta bajka czasami jest taka, wiesz, ja bym nie chciał, ja bym, dlatego na przykład kocham Shreka, bo Shrek jest tym czymś takim dla wszystkich. Ten Shrek jest taki jakby ikoniczny i taki kultowy ale tego rodzaju rzeczy, które są takie trochę no,
2: Shrek
4: dla dorosłych,
2: kultowy,
4: dla starszych.
2: Dzięki temu tłumaczeniu, które też powstało
4: to też,
2: trochę.
4: Właśnie. I tam też jest tak trochę niegrzecznie, wiesz, tam i Shrek robi sobie z uszu, wyciąga te świeczki takie i nadmuchuje żabę i sobie tam bąki puszczają.
2: Pingwiny z Madagaskaru?
4: Też.
2: Przerabiałeś z dziećmi?
4: Wiesz co, nie, z dziećmi chyba jeszcze nie. Faktycznie moja jedna córa tak jakoś średnio w to weszła, w ogóle w Madagaskar. Ale też ten rodzaj bajek, tych wszystkich takie pixarowskie rzeczy, te takie z tą właśnie taką trochę szorstkością, nie takie gładkie, disneyowskie, te takie tam księżniczki same, tylko tam gdzieś coś dzieje, tam jest zawsze ten dubbing polski zawsze doskonały.
1: No, tak.
4: No więc tak jak trochę w tym moim słuchowisku też mam świetnych aktorów. No i tam też te postaci żyją. One są trochę brudne, trochę niegrzeczne.
2: A jak w ogóle robiłeś ten ty robiłeś casting, czy jak to wyglądało?
4: Trochę ja, trochę moja córka. Moja córka pomyślała, że chciałaby, żeby pan Artur Barciś przeczytał jako narrator, no bo
1: a ty
4: ona
1: mówisz,
4: słucha.
1: Mówisz masz córce, tak? A,
4: to nie jest takie proste, ale no pomyślałem, a co mi szkodzi? No znam kogoś, kto zna pana Artura. Potem się okazało, że pan Artur mnie widział gdzieś i jakby mówi, no jasne, dogadajmy się, zgadajmy się i nie ma problemu. Więc ucieszyłem się. No i to taki był punkt, na przykład Magda Wasylik, która tam gra jedną z dziewczynek, właśnie Hanię młodszą, czy Julka Kamińska, moja kumpela w ogóle z dawien dawna z teatru z Gdańska, takiego młodzieżowego, gdzie się poznaliśmy. No to takie osoby, które im moje dzieci chciały, bo trochę o tym też gadałem z nimi, no ale też ja znałem ich podziwiam tych wszystkich ludzi. No pan Jarek Boberek to jest sztos i też u mnie występuje i dwie role zagrał, a też był na moim występie Filip Kosior, który też przyszedł do mnie na występ, Rutek Rutkowski, Rafał, który jest komikiem też i świetnym aktorem i też tam się pojawia, no wszyscy ci ludzie, którzy tam są, Tomek Kot, dużo, wielkie grono takich naprawdę fantastycznych i aktorów, ale też ludzi, którzy jak weszli do studia, tak jak was tutaj dzisiaj widzę z takiej energii, naprawdę być może wy już jesteście przećpani tą muzyką, że jaka energia, ale ja naprawdę to w ogóle podziwiam i super was tak oglądać, to tak samo jak widziałem ich w studiu, jak wchodzili, nagle odpalali te wrotki, no to jak Kacper Ruciński, czy na przykład Wojtek Tremiszewski, moi przyjaciele, no Wojtek jak odpalił się w gilu, takim złowrogim gilu, który pokrzykuje i tak dalej. No cudowne to się oglądało, więc fajnie jak widać ludzi z dobrą energią, którzy robią to, co lubią.
1: Fajnie, że nas odwiedziłeś. Abelard Giza był naszym gościem. Na koniec suchy
4: bardzo
1: żart
4: dziękuję.
1: Prowadzącej był Abelard Giza, a teraz piramidy dobrej muzyki.
3: Świetne, dobre!

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Stary, dawaj do lasu.
3: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
2: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
3: Nie zdążymy kupić.
2: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
4: Dobra, przekonałeś.
5: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Kapitalny kawałek Foo Fighters, no i ulubiona piosenka Billa Gatesa, Window.
2: To ale taki suchy
1: żart prowadzącego, aż ta rozmowa z Abelardem jednak mnie natknęła.
2: Ale w poniedziałek, mam nadzieję, widzimy się z wami na Foo Fighters. Para z głośników nadaje ze Stadionu Narodowego, także zapraszamy. A jak nie możecie być, to słuchajcie Pary z głośników. No dobra, autopromocja się odbyła, to teraz najnowsze newsy zza oceanu w telegraficznym skrócie.
1: Donald Trump, słuchajcie, ogłosił w internetach, że doszło do porozumienia z Iranem.
2: W odpowiedzi na rewelacje Białego Domu irańska agencja informacyjna Fars napisała godzinę później, że wcale nie.
1: Niemniej jednak z okazji zbliżającego się 40. Jubileuszowego ogłoszenia zbliżania się zakończenia wojny z Iranem zaplanowano małą uroczystość. Wystąpią m.in. Kid Rock, no i gwiazda specjalna z Polski.
2: Nasz Rocky?
1: Nie, lepiej.
3: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły robot. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz.
4: Nie bój, wyłączą cię.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: minut AC/DC. Yes. Przyznajcie, że nic tak nie rozkręca piątkowego wieczoru jak AC/DC właśnie. Piątek dzisiaj mamy, dobrze mówię?
1: Tak, wszystko się zgadza.
0: Się myli, panie.
1: I jeszcze jesteśmy wam winni, znaczy ciągle czekamy na wasze propozycje w konkursie, w którym rozdajemy dwa podwójne bilety na koncert Foo Fighters na Narodowym. Dzisiaj jest Dzień Supermana, więc pytanie konkursowe brzmi, jak powinien nazywać się polski superbohater, który uratuje świat? Jakie ma supermoce? Jak nazywa się jego arcywróg? Napiszcie nam krótką przygodę z udziałem takiego superbohatera. 321-321-600.
2: Gdybym ja mógł stworzyć takiego superbohatera, to by się nazywał Super Hop. Ratowałby tych wszystkich hopów, co wracają po piwie, a w drzwiach stoi taka gorlica, która nie chce wpuścić swojego męża do domu.
3: O której to się wraca, Tadzi?
4: Ale co wraca, to wraca. Po gitarę przyszedłem.
5: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
6: Alex Lifeson, also of Rush.
7: Hi, this is Steph from Placebo.
8: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska. W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026, 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Antyradio.
13: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio. Po reklamie.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

Uwielbiam ten numer, absolutnie genialny kawałek Linkin Park, Heavy is the Crown w parze z głośników, 16 minut do godziny 20. Dzisiaj rozdawaliśmy wam bilety na Foo Fighters, a ponieważ dzisiaj jest dzień też Supermana, pytaliśmy, jak nazywałby się polski superbohater. No i bilety zgarniają m.in. Konrad, również Karolina. Karolina napisała: polski superbohater to Super Janusz. Jego najwięksi wrogowie to wrogowie ojczyzny. Jego supermoc: rzut z grillowaną kiełbasą z białym chlebem z dyskontu. Super Janusz ma długi czarny wąs oraz klapki i białe skarpety. Po mieście chodzi bez koszulki. Potrafi bardzo sprawnie naprawić zepsutą rurę za pomocą trytytek i silver tape'a. No i gratulacje. Kolejna szansa, żeby zgarnąć jakieś nagrody w antyradiu, jeszcze będzie. No a my z tymi, którzy wybierają się na Foo Fighters, widzimy się w parze z głośników na Stadionie Narodowym. Koniecznie słuchajcie również relacji naszej audycji i specjalnej audycji po koncercie.

0: I to jest numer, który dzisiaj gramy wam już na zakończenie, jako wisienkę na torcie. Kłaniamy się nisko, Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Ambrożo-Obertyn i mówimy wam do zobaczenia. I to tak w realu, na żywo, bo w poniedziałek na Stadionie Narodowym widzimy się z wami na Foo Fighters. Para z głośników będzie nadawała właśnie stamtąd.
0: No a jeśli was nie będzie we własnej osobie, zawsze możecie posłuchać nas, do czego was namawiamy. Ja namawiam was również, żebyście odpalili jutro od 7 do 10 śniadanie u Styranego. No a po 20 Turbotop, kolejne notowanie. Miłego wieczoru, trzymajcie się.
1: Pa!
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Queens of the Stone
4: Age. Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 74 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: Turbotop w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalmy turbo. To piątkowy wieczór. Wreszcie udało się dotrzeć do tego magicznego dnia. Proszę Państwa, dziś zagram po raz 2761, 12 dzień czerwca. Dwie nowości, 8 w niebie, 8 numerów w piekle i oczywiście tylko dwa kawałeczki bez gazu. A jakie to numery? Wszystko objawi się nienacka. Za chwilę przeniesiemy się na mundial, ale jeszcze do tego daleka droga. Widzę, że 59 minut i pójdą konie po betonie. A kto to dzisiaj tam będzie grał? Zerknę. Aha, Kanada, Bośnia i Hercegowina. A tymczasem na turbo to wjeżdża absolutna nowość numer 1. Nobody coming to save you i Gurriers.
2: 20.

0: Lyre, Orchard, trzeci raz w zestawieniu, a dziś jeden obrót w dół i już są w strefie zagrożonej turbotopu. No ale będziecie mieć weekend, żeby się przekonać do tego numeru na antyradio.pl, zakładka turbotop, może tam sobie wejść, posłuchać i poklikać i zobaczymy, jakie będzie notowanie 2762 we wtorkowy wieczór. A tymczasem dzisiaj piątek będziemy się poruszać w kierunku podium i już jesteśmy przy czarodziejskiej paterze. A tu Kuba Kubiak z numerem 1996, o ile dobrze pamiętam, to po raz trzeci zapuka do waszych serc, prosząc o głosy.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: ależ kapitalny harmider The Warning Eagle. 18 na turbotopie i to jest ta druga tajemnicza nowość, która wjeżdża na listę. Jest kwadrans po 8 wieczorem, proszę Państwa, dziś też był niczego sobie dzień. Nie można tak ciągle narzekać na tę pogodę, bo przecież jaki my mamy wpływ na to wszystko. Czasami musi też sypnąć żarem, czasami musi się schłodzić, popadać deszcz. To jest normalna kolej rzeczy od wieku, od tego dnia, kiedy ktoś to wszystko stworzył i ten cyrk kręci się non-stop od rana do wieczora. Hipnozał! Lee Flower, 17 na turbotopia. To oznacza, że dziś Hypnoz ponownie zalicza spadek 2 do piekła.
1: 17.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na

nasze zbyt dobre czasy się skończyły. Dziś dwa obroty w dół. 20:32 na liczniku. Turbo Topic, nadawanie 2761. Do meczyku coraz bliżej. Kanadyjczycy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Ciekawy jestem, czy Kanada będzie grać w łyżwach. Czyste szaleństwo. Insekt! Nikt tego nie puści w twoim radio. 14 na Turbotopie. Czy oni utrzymują tempo i ten marsz w kierunku pierwszej dyszki? Przecież nikt miał tego nie puścić w radio. A tu proszę bardzo. Dziś 3 obroty do nieba. 14.

0: Culture Wars, Typical Ways. Kapitalny numer, 13 na Turbo Topie, dziś po raz drugi w zestawieniu. I nagle zainteresował się nimi sam Archanioł Gabriel, który zawołał ich do siebie i przytulił mocno. Piękny lot, 7 obrotów do nieba. Za 20 minut na liczniku wybije godzina 21, a my już niebawem zakończymy prezentację numerów od 20 miejsca do miejsca 11. Teraz czas na 12. Polska kapela The Bullseyes i If Heaven Exists. Piękny numer, dziś po raz 10 w zestawieniu i na spokojnie, bez gazu. A więc ten jeden numer bez gazu już jest odkryty i czekamy na kolejny.
1: 12.

0: Jędrzej Widzo i Nosowska wypadają dziś, proszę Państwa, z pierwszej dziesiątki Turbotopu i meldują się na miejscu 11. Trudno, co robić? No dobrze, a tymczasem Borem Lasem 20.48 na liczniku Turbotopik, notowanie 2761, piątkowy wieczór. I w ten oto sposób za chwilę już będziemy rozgrzewać się na mundialu, a przy okazji pierwsza dziesiątka zaprezentuje swoje umiejętności. Gurriers, Nobody Coming to Save You i The Warning Ego to dwie absolutne nowości, ale mamy jeszcze tu oczywiście w zanadrzu zawsze na paterze leży jakiś as, czy A Perfect Circle z utworem Starless trafi na Turbo Top i usłyszymy ich we wtorkowy wieczór. Na ten moment nie wie tego nikt. Żaden krasnal na świecie nie ma o tym pojęcia. See ya o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
0: Antyradio.

miejsce dziesiąte, gdzie dziś melduje się po raz szósty w zestawieniu. Absolutnie jeden z najlepszych zespołów rockowych w historii. Już wiele razy podkreślałem, że gdyby ich nie było, to byłaby wielka pustka i na ziemi, i we wszechświecie. Foo Fighters i numer zatytułowany Window. 10.

0: Rolling Stones. Dziś na miejscu 9 po raz 14 w zestawieniu jedno złoto zgarnęli, ale co to jedno złoto dla takich kapeli jak The Rolling Stones? Oni powinni mieć tyle tych sztabek, że ze 3 reklamówki, ale nie tym razem. Jednak In The Stars dziś po raz kolejny 3 obroty do piekła. 7 minut, za chwilę minie, jak trwa mecz Kanada, Bośnia i Hercegowina. Na razie bez bramek, ale Kanadyjczycy strasznie ruszyli na rywali, a chwilę potem mogli dostać dzwona. Zobaczymy, kto pęknie pierwszy na robocie. The Afghan Weeks, Jungle Rock, za chwileczkę na antenie Antyradia, prosto z mojej czarodziejskiej patery. Niecałe 3 minuty, będzie dobry numer.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

ósemka na Turbo Topie dziś. 6 obrotów do szatana. Dajcie spokój, że ona spadła z tym numerem. To znaczy mogła spaść, ale że aż tyle? Niesamowita historia. 21:15. Kanadyjczycy cały czas trzymają się z Bośnią i Hercegowiną, nadal bez bramek. Bardzo zacięte jest to spotkanie. Zobaczymy, kto ma więcej paliwa w baku i kiedy to wszystko zacznie się uwidaczniać, kto jest lepszy. A tymczasem nieoczekiwanie na miejscu 7 wracają do gry Australijczycy. Airborne, A Life After Death. Dziś 4 obroty w górę.

0: Ted Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów?
2: Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio.

The Howlers, Viper, kapitalny kawałek, piątka na turbo topie i poważny kandydat do podium. Jeszcze trochę brakuje dziś, dostając dwa obroty w górę, ale walczą jak lew. 21:33, zmiana wyników w meczyku. Kanadyjczycy przegrywają z Bośnią i Hercegowiną 0-1, 30 minut za nami. Lukić strzela z główki w 21 minucie. A gdyby ktoś z Państwa szukał na przykład płytki na meblościankę, to mam do rozdania od Antyradia Violet Glow na CD, albumik Be Sweet to Me. turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko, dane do wysyłki poproszę i płytka poleci do Was jak skowronek. A tymczasem na czwartym The Way Things Were i Social Distortion. 4.

Ponownie wprowadził nas w okolice podium. 21:41, notowanie 2761. Nadciąga weekend, piątkowy wieczór przed wami. Jutro sobota, będzie można się pokokosić i na przykład założyć sobie, że absolutnie nic nie robię, bo cały tydzień pracowałem, a więc w sobotę będę leżeć i czekać na to, co się wydarzy. Kanadyjczycy nadal 0, Bośnia i Hercegowina 1, 40 minut za nami, a przed nami 3 najlepsze numery. Wczoraj, proszę państwa, zgarnęli złoto numer 3. Dziś dostają 2 obroty do szatana na kolana i Europe spada numerem 1 on 1. Ale czy jest szansa, że wróci? Of course! To wszystko zależy od was. Z przyjemnością Europe z numerem 1 on 1.

zgarnąć złotą sztabkę, a potem powtórzyć ten numer i domknąć trylogię. 21:50, sędzia dorzucił 4 minuty, dwie już upłynęły. Kanadyjczycy nadal z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Proszę Państwa, przed nami już tylko numer 1, notowania 2761. Potem do gry wchodzi Leszek Gnoiński i dziś w rekolekcjach Leszek bierze na warsztat wspaniałe lata 90. Ja życzę Wam oczywiście bardzo miłego i przyjemnego weekendu. Podobno pogoda może być taka sobie, ale dacie radę. A kto zgarnia złoto? 4 do nieba. Pierwsze w reklamówce. Nothing but Thieves i Evolution rządzą w Antyradiu. See ya. 1.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther. Jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Antyradio.
7: Po reklamie.
0: Rokolekcje w Antyradiu. Na program

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza na kolejne rokolekcje, czyli dwie godziny opowieści o polskim roku. Dziś postanowiłem wrócić do dekady lat 90. niezwykle ważnej i bardzo ciekawej. Dlatego też rozpocząłem od utworu kultu 4589, który zamyka w krótki, acz treściwy sposób ponad 4 dekady Polski Ludowej i dzięki nowoczesnej formie otwiera się na kolejne dziesięciolecie. Co ciekawe, kult wrócił do tej piosenki w 2025 roku i zaczął wykonywać ją na żywo. A teksty, które w tej piosence są wsamplowane z wypowiedzi komunistycznych notabli, wypowiada Kazik. Niektórzy mówią, że lata 90. to ostatnia wielka dekada rocka. I coś w tym jest. Przez kilka pierwszych lat co chwilę ukazywała się przełomowa płyta, która otwierała nowy gatunek, nurt, pokazywała nowe brzmienia, poszerzała horyzonty. Uwielbiam lata 90., ale nie mogę się z tym stwierdzeniem zgodzić, bo choć mnóstwo wspaniałych płyt wówczas się ukazywało, to kolejne dekady też przynosiły i przynoszą wiele świetnej muzyki. Dla nas w Polsce też początek lat 90. był niezwykle ważny. To tak naprawdę pierwsza dekada, kiedy mogliśmy na równi uczestniczyć w tych wszystkich zmianach, które następowały na całym świecie. Dostęp do płyt i nowości był niemal z dnia na dzień. Mogliśmy zakładać anteny satelitarne, odbierać MTV i uczestniczyć w muzycznym życiu Europy Zachodniej i Ameryki Północnej na bieżąco. Łatwiej było wyjeżdżać za granicę, bo paszporty mogliśmy trzymać w domu, a nie w urzędzie, jak to było wcześniej. Dzięki temu stawaliśmy się konsumentami życia muzycznego. Runął też porządek poprzedniej dekady. Upadło większość państwowych firm fonograficznych, a na ich miejsce powstawały nowe, ale już prywatne. Niestety większość firm działała na pograniczu prawa, bo prawo nie nadążało ze zmianami. Również dla mnie tamta dekada ma bardzo duże znaczenie. Mam do tamtych czasów ogromny sentyment, bo wtedy właśnie zaczynałem swoją przygodę dziennikarską. Najpierw, bo pomiędzy 1992 a 1994 pisałem do Tylko Rocka, a przez kolejne lata współtworzyłem Super Rock, największą rubrykę o roku ukazującą się w Dzienniku Ogólnopolskim. Super Rock ukazywał się w Dzienniku Super Express w każdą środę i w najlepszym momencie liczył 4 strony. Zacząłem też pisać książki. Pierwszy był raport o SC Drinkers, chwilę później pierwsze wydanie Encyklopedii Polskiego Rocka. Do raportu wróciłem w 2025 roku. Wydaliśmy to razem z zespołem, ale o tym opowiadałem w poprzednim sezonie. Dziś więc o bardzo ciekawych latach, o bardzo ciekawej dekadzie, w której mnóstwo się działo. Oczywiście nie uda mi się opowiedzieć bardzo szczegółowo, ale kilka ciekawych wątków na pewno rozpocznę. Moimi rozmówcami będą m.in. Kazik Staszewski, Edyta Bartosiewicz, Andrzej Puczyński, Piotrek Nagłowski, Andrzej Kobra Kraiński, Agnieszka Chylińska czy Kasia Kowalska. A przed wami jedna z największych gwiazd tamtej dekady, czyli zespół Hej, w pierwszym swoim wielkim przeboju piosence Dreams, pochodzącej z debiutanckiej płyty Fire.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Rok 1989 i przemiany demokratyczne zmieniły Polskę z kraju gospodarki planowej na kraj wolnorynkowy. Oczywiście wcześniej istniał sektor prywatny i to również w branży muzycznej. Nieżyjący już Piotrek Nagłowski był dziennikarzem, ale także organizatorem i wydawcą. Obserwował rynek od lat 70.
2: Sądzę, że lata 90. to był nie tylko boom muzyczny w Polsce, no bo to przecież 89. rok doprowadził generalnie do boomu. Siłą rzeczy gdyby muzyka nie bumnęła, to by świadczyło źle o muzyce, a nie o tym, że nagle coś się stało dziwnego.
3: Znaczy ja sądzę, że dlatego bumnęło, że po prostu zostały stworzone warunki do tego, żeby pewne rzeczy uwolnić, ale ja cały czas podkreślam, że tylko pewne rzeczy, ponieważ tak zwana branża rozrywkowa, inaczej zwana, używając anglicyzmu, show biznesem, ona była w dużym stopniu prywatna już przed 80. rokiem. To znaczy takie rzeczy jak światła, jak dźwięk, mówię o koncertach na przykład i tak dalej, to wszystko było w rękach rzemieślniczych, bo to byli prywaciarze za komuny. Nazywali się rzemieślnikami. I wszystkie najlepsze tego typu instytucje w Polsce to były w prywatnych rękach i generalnie oczywiście rynek koncertowy był sformatowany przez estrady i agencje koncertowe Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i nie mogłeś nic innego zrobić, tylko przy pomocy tych instytucji. Ale partnerzy już byli prywaciarzami. Inaczej się miała rzecz z rynkiem nagraniowym, bo studia właściwie były państwowe. Ale już na przykład studio w Teatrze Stu w Krakowie, Teatr Stu należał wtedy do ZPR-ów, ale to studio było niemal jak prywatne. Nie mówiąc o tym, że było to jedno z najlepszych studiów w Polsce wtedy do nagrywania w latach 80. różnych rzeczy. To, co się stało po przełomie, polegało na tym, że pewne okowy zostały zdjęte. Nie mówiąc o tym, że wybuchło piractwo, więc dostępność produktu zrobiła się nieporównywalna z niczym przedtem. Zrobiła się większa dostępność instrumentów tego, śmegowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie zmieniła się z dnia na dzień z racji tego, że w Polsce wybuchła Solidarność i wziął górę rozsądek tak naprawdę. Nie zmieniły się nagle technologie, nie zmieniły się instrumenty, nie zmieniło się nic takiego. Środki były te same, tylko zaczęły być lepiej dostępne.
1: Andrzej Puczyński w latach 70. i 80. grał rock progresywny w zespole Exodus. Miał też studio nagraniowe w Izabelinie pod Warszawą, które na początku lat 90. stało się słynne jako Izabelin Studio. Na przełomie dziesięcioleci zaczął też wydawać, a chwilę później był jednym z tych, którzy walczyli o legalne wydawanie płyt i kaset. Był też współtwórcą SPAW-u, czyli Związku Producentów Audio-Wideo.
4: Po pierwsze założyliśmy ten Związek Producentów Audio-Wideo, który miał nas chronić w owym czasie, że tak powiem, przed piratami. Po drugie, piraci, trzeba przyznać ci kasetowi, to byli raczej innego typu piraci. Wtedy nie mieliśmy do czynienia z organizacjami tak zwanej zbrodni zorganizowanej, czy też powiedzmy sobie przestępstwa zorganizowanego, tylko byli to ludzie, którzy na skutek luki w prawie, czy też dosyć po prostu nieprecyzyjnego prawa szukali swojej szansy po to, żeby po prostu zarobić pieniądze. I to troszeczkę inny był przeciwnik. To był jednak przeciwnik z jakąś etyką. To znaczy z etyką z naszego punktu widzenia jakąś. To znaczy można było ustalić, że na przykład nie piratujemy polskich rzeczy i w jakimś sensie można powiedzieć, że były to wyjątkowe przypadki. Oczywiście też wiadomo, że piratowanie polskich rzeczy groziło większymi konsekwencjami, bo myśmy próbowali, że tak powiem, uzyskać taki status quasi publisherów również, to znaczy właścicieli praw autorskich od artystów po to, żeby się bronić lepiej przed nagrywaniem czy kopiowaniem przez innych. Więc oczywiście naraziliśmy się w związku z pierwszym wtedy ZAX-owi. To były takie pionierskie czasy. No z biegiem czasu, jak powstała ustawa o prawie autorskim, to zmieniły się w ogóle jakby relacje, ale muszę powiedzieć szczerze, że piraci z owych czasów polskich tytułów raczej nie wydawali. To znaczy było to niewielka ilość, natomiast to piractwo dotyczyło wszystkiego innego i tego, co było przedtem nagrywane. Natomiast tego, co myśmy nagrywali, czy co nagrywał ZigZag, czy Pomaton, to raczej przyznam szczerze, że nie było to aż takim ogromnym problemem. To nie było wtedy piractwo takie, jak ogólnie w Polsce było 90%, tylko było to kilkuprocentowe czy kilkunastoprocentowe, przy którym jeszcze dało się jakoś funkcjonować.
1: Piractwo na początku lat 90. działało dzięki luce w prawie, a raczej przez to, że prawo nie nadążało za zmianami. Gdy w lutym 1994 roku wprowadzono ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystko się zmieniło, a do Polski wkroczyli światowi potentaci fonograficzni, którzy są u nas do dziś. To były początki rynku fonograficznego, który znamy teraz. Jednym z pierwszych albumów wydanych przez Puczyńskiego i Izabelin Studio była Legenda Armii. Zresztą Armia na przełomie dekad była numerem jeden na polskiej scenie rockowej. Posłuchajcie Armii z legendarnej płyty.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Na początku lat 90. zaczęły powstawać nowe firmy fonograficzne. Kobranocka podpisała umowę z firmą Loudout Records.
2: Firmy fonograficzne rosły w prywatne jak grzyby po deszczu. Były to w olbrzymiej ilości pralnie pieniędzy. Pamiętam, że pierwsze były Róże, które za płytę dostały bardzo okrągłą kwotkę, taką, że dzisiaj to zawrót głowy, no ale wiadomo, że to były, trzeba 3 zera odjąć od tej kwoty, ale i tak to wystarczyło na zakupienie Marshalli, Gibsonów, Bemnów, tego, tamtego i jeszcze do kieszeni sporo włożyli. My ciut ponad tę połowę, którą oni wzięli, zażądaliśmy od gościa, który przyszedł i zapytał: mam taką i taką firmę black metalową, dodam, i marzy mi się wydanie Acid Drinkers ostatniej płyty i waszej. No suma summarum, czwarta płyta Acidów i czwarta płyta nasza właśnie u tego gościa ukazała się, a pertraktacje polegały na tym, że ja powiedziałem kwotę, a on powiedział: dobra, koniec opowieści.
1: Firma Loudout Records nie istniała zbyt długo, ale pozostawiła po sobie kilka bardzo ciekawych płyt. Natomiast największy wówczas kontrakt, o którym było niezwykle głośno, pisała nawet o tym Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, podpisały Róże Europy, które za nagranie 3 płyt dostały od firmy SK 1 miliard ówczesnych złotych. Było to jeszcze przed denominacją. Po denominacji było to troszkę mniej, bo 100 tysięcy złotych. Dziś ta kwota nie robi aż takiego wrażenia, ale wówczas naprawdę był to kawał pieniądza. Chwilę później prezes Eski zadzwonił do Kazika Staszewskiego z równie ciekawą propozycją.
3: Ja tylko pamiętam, że kupiłem gazetę wtedy i patrzę, na pierwszej stronie wyborczej było 1 miliard dla Róż Europy, nie? I że właśnie wydawca z Zabrza, Krzysztof Szwed, podpisał kontrakt z Różami Europy za 1 miliard złotych. Mówię, kurde, jak fajnie mają. Mówię, do mnie to by taki Szwed mógł zadzwonić, nie? I na to dzwoni telefon, nie? I ja odbieram. A dzień dobry, mówi Krzysztof Szwed. Chciałem panu płytę wydać najnowszą. Spotkaliśmy się w hotelu Holiday Inn przy Dworcu Centralnym i jakoś tam stargował. Za 900 milionów podpisaliśmy kontrakt, stary złotych. Oczywiście nigdy tego na oczy nie zobaczyłem w ogóle. Ledwo co koszty studia mogłem spłacić, którymi co prawda szastałem, bo myślałem, że dostanę ten miliard. Krzysztof Szwed okazał się oszołomem w ogóle kompletnym, zwłaszcza kiedy mnie wiózł w ogóle do Krakowa. Jechał 240 na godzinę i tak jechał w ogóle. Ja mówię, ty, nie za szybko jedziemy? On mówi, nie, ja tu dobrze prowadzę, a do tego mam licencję pilota, więc jakby nas jakieś łajdachy goniły, to my im wskoczymy do samolotu i uciekniemy, nie? Wtedy zrozumiałem, że zahacza o granicę niepoczytalności w ogóle kolo. Tam nie wyzyskałem żadnych tych pieniędzy. Dla tych Róż Europy to też, jak tam z Klaciakiem rozmawiałem, to nie było za jedną płytę, tylko za 3. Proletariat tam miał też z nim jakieś w ogóle, wiesz, poważne kłopoty. Ale no, w początek lat 90. to było tak, że to faktycznie przestała być działalność amatorsko-charytatywna, a co po niektórzy, którym się udało, zaczęli się z tego utrzymywać. No. Ale to kazus firmy SK i Krzysztofa Szweda z Różami Europy, to nie był chyba ten moment w ogóle. To się wcześniej troszkę zaczęło już. Jeszcze w roku 90. No to była jakaś taka ekstremalna bida z nędzą u mnie. A już w 91, jak te Spalam się nagrałem i Your Eyes Kultu wyszło, no to już tak było, że już się dało żyć, no i nie trzeba było innych robót się podejmować. W Zygzaku też już jakieś takie realne pieniądze zacząłem odbierać w ogóle, wiesz, za Your Eyes i za Spalam się. Za Your Eyes większe niż za Spalam się, co było bardzo dziwne i spowodowało, żeśmy się bardzo pokłócili.
1: Efektem tego kontraktu była płyta i kasety Spalaj się. Chwilę później Sławek Pietrzak stworzył firmę SP Records i od tego czasu Kazik i Kult wydają właśnie u niego. Kontrakt z SK był chyba ostatnim kontraktem Kazika poza SP Records. Natomiast do legendy przeszły rozliczenia i przenoszona w reklamówkach gotówka, bo w ten sposób właśnie te firmy rozliczały swoje kontrakty z artystami. Przed wami Kobranocka z płyty Niech popłyną łzy, wydanej właśnie przez Loudout Records. W nagraniu gościnnie zaśpiewała Katarzyna Nosowska.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jak wspominałem, wraz z wejściem w życie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych do Polski zawitali potentaci fonograficzni ze świata. Piotrek Nagłowski stanął na czele firmy BMG, ale niestety musiał słuchać swoich niemieckich mocodawców, a ci polskiego rynku wtedy w ogóle nie znali.
2: Zaproponowaliśmy Niemcom pierwszą płytę Wariusa z Anitą, bo no, myśmy byli święcie przekonani, że to będzie sukces, że to będzie hit, że to jest to. Myśmy nie mieli jeszcze tego doświadczenia, bo to było pierwsze podejście, że trzeba wypełnić jakieś tam tabelki, a w tych tabelkach są idiotyczne pytania, nikogo nie interesuje w tych tabelkach, co podpowiada nos, tylko jakieś tam cyferki, poprzednie sukcesy, to tamto śmowo, to jest dramatyczne dla debiutantów szczególnie, prawda? Jeżeli się pojawia jakiś taki debiutant, o którym my wiemy, że będzie z tego coś, to nie ma szans, bo on jest debiutant i na do widzenia pana. No i suma summarum, w BMG pierwszym wydawnictwem polskim był Big Cyc, taka słynna płyta, co to skiba z tą zdmuchaną lalką na okładce. I z piosenką również z repertuaru Jerzego Połomskiego.
1: Na szczęście pozostałe firmy takie jak Polygram, Sony Music Polska, EMI czy Warner aż takich obostrzeń nie miały. Miały większe możliwości w wydawaniu polskiego repertuaru. Wtedy zresztą uczono się wszystkiego od początku. Także promocja. Jedną z najciekawszych była ta związana z ukazaniem się debiutanckiej płyty zespołu NA. To tam wybuchł talent Agnieszki Chylińskiej.
3: To była taka sytuacja, że trzeba było ukryć tożsamość kolegów, żeby na dzień dobry nie wyszło, że tutaj mamy Skawińskiego i Tkaczyka i powiedzmy jakąś tam dziewczynę. W związku z tym pomysł był taki, żeby ludzie na początku dowiedzieli się o tym, że jest zespół, że jest jakaś tam melodia. A właściwie chodziło o piosenkę, żeby ludzie zareagowali na piosenkę i powiedzieli: o kurwa, nie jest, miście, tam chłopa śpiewa, nie jest, miście, zespół gra. A nie skupili się na temat, a to Skawiński i ktoś tam. Więc jakby potrzeba matką wynalazku, ja pamiętam, że to wytwórnia wtedy. Jeden z niewielu dobrych pomysłów wytwórni ówczesnej, czyli pomysł taki, żeby rzeczywiście zrobić singiel, zarówno nazwa zespołu, zarówno właśnie te wszelkie pomysły, tam jeszcze pojawiło się mnóstwo plakatów, takich czerwonych plakatów z napisem ONA 100% jakości i nic ponadto, i tylko data premiery, tam 26 maja 95 rok. I to też był ten okres takiego boomu w ogóle dotyczącego takiej nowej raczkujący PR, czyli jakieś takie pierwsze właśnie, a może tu plakatem zaatakujemy, może tu zaatakujemy właśnie jakąś tam enigmą, jakiś tam znak zapytania. I ludzie się na to złapali. Bo ja pamiętam nawet taki moment, kiedy to Niedźwiecki, który osobiście nas nie cierpi, złapał się na to i puścił nasz singiel, chyba po raz pierwszy i ostatni. I no dziwnie, ja się tam, o, bardzo dobry wokal, coś, i potem się zmarszczył, jak się dowiedział, kto za tym stoi, nie? W związku z tym nam to bardzo ładnie zrobiło, ponieważ ludzie nas kupili i złapali się na to, że to jest bardzo fajna muzyka. No a potem ci, którzy mieli onsie, ensie do kombi, ewentualnie do Skawińskiego, gdzieś tam starali się później to korygować. No ale promocja, ten pierwszy singiel, to był strzał. To było bardzo fajna sprawa.
1: Pamiętam to dokładnie, bo jako Super Express i Super Rock mieliśmy patronat nad tą płytą. Dostałem najpierw singla z różnymi wersami piosenki Drzwi. Mam go do dziś. Nie było podanego na nim składu zespołu. Napisano tylko, że wokal to wokalistka, na gitarze gra gitarzysta, na basie basista, no i oczywiście na perkusji perkusista. Było to zastanawiające i coś mi nie pasowało. Od samego początku największe wrażenie zrobiła na mnie wokalistka. Chwilę później okazało się, że to debiutująca właśnie Agnieszka Chylińska. Przypominam, że dziś wspominam lata 90. W drugiej godzinie swoimi opowieściami podzielą się Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska, Piotrek Banach czy Walter Heustowski. Wracamy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed wami ONA, piosenka Drzwi, od której wszystko się zaczęło.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocaster. 17 lipca 2026 Stratocaster, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Winery Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardkoru Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
3: Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026, 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Antyradio.
4: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio. Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Volbeat.

Sunrise Avenue. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na rokolekcjach o latach 90. W pierwszej godzinie usłyszeliście wspomnienia Agnieszki Chylińskiej, Andrzeja Kobry-Krańskiego z Kobranowski, Kazika Staszewskiego, Andrzeja Puczyńskiego czy nieżyjącego już niestety Piotra Nagłowskiego. Lata 90. to także dominacja kobiet, a kilka z nich uzyskało status wielkich gwiazd. Jedną z największych była Edyta Bartosiewicz, która przy okazji płyty Sen zdecydowała się śpiewać po polsku. Co to zmieniło w jej życiu?
2: W ogóle, wiesz, zawsze układałam sobie te angielskie teksty i nagle tutaj, wiesz, ja byłam ukryta za tymi angielskimi tekstami. Ja się czułam bezpiecznie, wiesz. A tu nagle trzeba się tak nago przejść po plaży i wszyscy widzą? Po Marszałkowskiej wręcz, bo jeszcze na plaży to w miarę to wygląda sensownie, logicznie, ale przejść po Marszałkowskiej. A wtedy Marszałkowska to była jeszcze taka bardzo znacząca ulica. Dzisiaj już, wiesz, już to trochę inaczej wygląda. W każdym razie zaczęłam pisać te teksty po polsku na płytę Sen i trochę traktowałam to jako taką pracę, którą muszę wykonać. Ja mam siebie za muzykę. Wiesz, za kompozytora. Uwielbiam po prostu muzykę. Uwielbiam się bawić muzyką, tworzyć ją, dokładać jakieś elementy, aranżować, wiesz, produkować. Już teraz od płyty ten moment nawet nagrywać i miksować. I to mnie kręci, wiesz, w dźwięk, muzyka i dźwięk. A tekst, ja nigdy nie byłam jakimś wielkim autorem, a tu się nagle okazuje, że ja wiesz, że jestem nominowana jako tekściarz. Jakoś czułam się tutaj trochę nieadekwatnie, jakby trochę mi się to nie należało, ale z kolei wiedziałam, że te teksty są ważne dla ludzi. To już nie były nagrody branżowe, tylko to przychodził zwrot od zwykłych ludzi, którzy nie dają się nabierać na byle barachło. Jakiś przekaz, że mi o coś chodzi, że ja zaczynam umieć to przekazać. Ja czytam w tych tekstach jedno wielkie pogubienie, cały czas poszukiwanie czegoś i sama siebie zapewniam, że będzie okej, bo ja najczęściej pisałam w drugiej osobie, że popłyniesz dalej, coś zrobisz, to jest przepraszam, to jest mój sen, tak? To było akurat w pierwszej, ale większość tekstów napisałam w drugiej osobie, ale to ja pisałam sama do siebie, to wiadomo. I sama siebie zapewniałam, że będzie wciąż może być dobrze, dobrze.
1: Trzeba przyznać, że wyszło jej to znakomicie. I kolejne płyty też odnosiły ogromne sukcesy. Kasia Kowalska zadebiutowała chwilę po Edycie.
3: Myślę, że fantastycznie, że właśnie wtedy miałam ten swój debiut, że gdzieś tam się odnalazłam w tej fali kobiecego, można powiedzieć, rocka. Myślę, że odnalazłam się dlatego, że pisałam o sobie i pokazywałam te swoje blizny, te swoje siniaki i to też trochę była taka właśnie fala tego kobiecego ekshibicjonizmu, że ta warstwa tekstowa, liryczna się zmieniła w piosenkach. Kobiety bardziej zaczęły otwierać, nie używać jakichś metafor cały czas, tylko nazywać rzeczy po imieniu. I to wydaje mi się, że to była siła tych wszystkich dziewczyn, teraz już kobiet. I nadal jest taka siła, że jednak ta prawda i taka chęć odsłonięcia swoich słabości przed ludźmi, to była taka nasza siła. Tak mi się wydaje. Chciałam wykrzyczeć wszystko, co we mnie gdzieś tam buzuje, ale wydaje mi się, że to była jakaś tratwa absolutnie dla mnie, że gdybym tego nie robiła, to nie wiem, co by się ze mną stało. No, gdzieś tam to wszystko musiałam wykrzyczeć, a w związku z tym, że wylewała się ze mnie taka prawda, no i że była to prawda, to wydaje mi się, że to działało w jakiś sposób na ludzi, no, że to nie było ukartowane, wiesz, przemyślane, tylko to były jakieś czyste, młode emocje i to trafiało wtedy do ludzi.
1: Panie krzyczały i to bardzo głośno. Wśród nich oprócz Edyty i Kasi były jeszcze przecież Katarzyna Nosowska, wspomniana Agnieszka Chylińska, Kaja, Ania Ortodoks, Ania Zalewska, Joanna Prykowska, Renata Przemyk, Anita Lipnicka, Kasia Stankiewicz, Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Justyna Stoczkowska, a także gwiazdy wcześniejszej dekady, jak Kora z Manamem, Urszula, Beata Kozidrak czy Martyna Jakubowicz. To one wtedy stanowiły o sile polskiej muzyki. Przed wami Edyta Bartosiewicz z legendarnej płyty Sen, która niedawno doczekała się swojej winylowej edycji.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Gdy unormował się rynek, pojawił się pomysł stworzenia polskich nagród muzycznych, które odpowiadałyby amerykańskim Grammy czy brytyjskim Brit Awards. Za organizację wziął się SPAV, czyli powołany kilka lat wcześniej Związek Producentów Audio-Wideo. Na jego czele stał wówczas Andrzej Puczyński.
2: No to jest taka inicjatywa, została rzucona przez parę osób. W tym gronie również byłem, ale tam pamiętam, był Maciek Miel, Walter Chełstowski, Andrzej Chorubała, Piotr Kabaj z Niebaj i Bianka Kotland. W tym czasie była przedstawiciela FBI. Rzuciliśmy takie hasło, ponieważ takie nagrody istnieją, że warto byłoby zrobić taką rzecz w Polsce. I to na pewno chyba z rok żeśmy to przygotowali, tam pierwszą tą edycję, bo to bardzo trudne było i zasadę głosowania, bo kto powinno się stworzyć listę w miarę szeroką, prawda? Wtedy jeszcze, ponieważ te frytyki się nie odbywały przedtem, więc ciężko było jakieś takie proste zasady weryfikacji, kto powinien głosować, a kto nie wprowadzić, więc tam budziło to mnóstwo kontrowersji oczywiście i tak dalej. No, staraliśmy się jak najszerszą listę dziennikarzy, muzyków stworzyć.
1: Pierwsze gale rozdania Fryderyków były dużymi przedsięwzięciami telewizyjnymi. Pierwsze dwie gale odbyły się w Teatrze Polskim w Warszawie, a kolejne w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Za produkcję pierwszych dwóch odpowiadał Walter Chełstowski, wówczas działający w Telewizji Polskiej, a także jeden z pomysłodawców Fryderyków.
3: Celem Fryderyków, których inicjatorami był Maciek Miel i Andrzej Choruba, był bardzo prosty. Na całym świecie są Grammy Awards, Oscary, Bóg wie jeszcze co. W Polsce mamy silny rynek muzyczny, nie mamy żadnych nagród. W związku z tym po prostu trzeba stworzyć najważniejsze w Polsce muzyczne nagrody. I taki był ten cel. To było takie potwierdzenie wartości artystycznej, komercyjnej wszystkich najlepszych muzyków w Polsce. Ta pierwsza edycja Fryderyków to w ogóle było pewne zdarzenie, ale głównie telewizyjne, ponieważ to po raz pierwszy w Polsce była taka gala, którą można było pokazać na całym świecie. Po raz pierwszy w Polsce do dziś, pamiętam, sprowadziliśmy z Holandii to, co się teraz nazywa ekranami na scenie, czyli taką ścianę monitorów. Po raz pierwszy sprowadziliśmy też z zagranicy ramię, na którym kamera wisiała i latała. Więc to dużo więcej w jakimś sensie było wydarzenie telewizyjne, czyli po raz pierwszy udało nam się w Polsce zrobić show telewizyjny wysokiej klasy, do którego potem wszyscy się musieli dopasowywać. A w sensie artystycznym było super, bo wtedy pozapraszałem różnych przyjaciół artystów w różne układy, tria, duety, Małgosia Walewska ze Staszkiem Sojką, numery operowe. Wszystkie możliwe dziwactwa, najlepiej pojęte artystycznie, można było pokazać na scenie z dużą klasą i smacznie. Bardzo mile wspominam te dwa pierwsze wydania Fryderyków, które robiłem. Zawsze przy imprezach, gdzie chce się pokazać coś nowego na scenie, jest bardzo trudno, ponieważ przekonanie artystów, żeby zrobili coś, co nie jest w ich standardowym repertuarze, lub przekonanie, żeby w dwójkę lub w trójkę zrobili coś nowego, jest szalenie trudne. I ja przez wiele lat myślałem, że to wynika z jakiejś minoderii, Bóg wie czego, w pewnym momencie zrozumiałem. Otóż najnormalniej w świecie oni wychodzą na scenę swoim głosem czy rękami, muszą dać 100% produkt. Jeden fałsz, jeden krzywo zagrany dźwięk jest kompromitacja. W związku z tym w naturalny sposób boją się eksperymentów.
1: Fryderyki odbywają się do dziś. Są wielkim wydarzeniem branży muzycznej i wrócił ich prestiż. O nagrodach decyduje Akademia Fonograficzna, w której znajduje się grubo ponad 1000 osób reprezentujących głównie muzyków, ale także dziennikarzy czy szefów firm fonograficznych. Ja też jestem w tej akademii i od ponad 25 lat głosuję, a od kilku lat zasiadam też w kilkuosobowej Radzie Akademii Fonograficznej, która decyduje o tym, jakie są kategorie i przyznaje Złote Fryderyki. Podczas drugiej edycji Fryderyków wśród zespołów nominowanych w kategorii debiut znalazł się rozpoczynający wówczas swoją karierę zespół Mysłowic. W kolejnych latach kilka razy zdobywał nominacje, aż wreszcie zdobył statuetki za wyśmienity album Miłość w czasach popkultury. Ale ja wam zagram Mysłowic z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu, który bardzo lubię. Co prawda nie zdobył on żadnego Fryderyka, ale był nominowany w kilku kategoriach.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Spytałem swoich niektórych rozmówców, jak wspominają lata 90. i jak one wpłynęły na ich życie. Co powiedziała Edyta Bartosiewicz?
2: Czerpałeś korzyści z tego, że jesteś znaną osobą, tak? Wchodziłeś do sklepu, wchodziłeś do banku, wiesz, wszędzie, nie? Szczególnie, że nie ukrywam, że ja byłam lubiana, więc to się przekładało na bardzo fajną serię sytuacji. No jednak czerpałeś z tego jakieś poczucie bezpieczeństwa, że jakoś to będzie, bo jesteś tą osobą, która jest rozpoznana i jakoś to tam się ułoży wszystko. I tak było. Zawsze tą ciemniejszą stroną jest to, że ludzie od ciebie ciągle czegoś chcą i ty starasz się im to zapewnić. I czasami przechodzisz własne granice. I jeżeli wtedy czerpałam jakieś poczucie wartości, to właśnie z tego, że byłam tym, wiesz, tą osobą, która tyle, wiesz, tam sprzedała tych płyt, że boję, a dzisiaj mam zupełnie innego rodzaju poczucie wartości. I nie przeszkadza mi stać długo w kolejce, nie przeszkadza mi być traktowanym jak każdy inny człowiek. Wręcz uważam to za super. Jestem częścią społeczności. Wtedy, wiesz, jednak bycie gwiazdą, tak to nazwijmy, wywalać się trochę ponad ludzi. W osamotnieniu trochę trwasz. Jesteś taki pewnej inflacji właściwie uczuć, bo gdzieś o sobie masz jakieś mniemanie, a tu nagle ludzie robią, że jesteś, wiesz, 4 piętra wyżej. I ta przestrzeń pomiędzy tym, co ty czujesz o sobie, a co inni oczekują od ciebie i jak ciebie traktują, to jest dla mnie pusta przestrzeń, którą ciężko wypełnić czasem. Wiesz, i z tego panteonu nagle spadasz na bruk. Są takie sytuacje, nie? I nie wiesz już, kim ty jesteś.
1: Przez pierwsze kilkanaście lat XXI wieku Edyta odsunęła się na drugi plan, ale znów jest centrum uwagi, wydaje świetne płyty i daje spektakularne koncerty. A jak wspomina tamten okres Piotrek Banach?
3: Lata 90. to lata moich największych triumfów, nie takich triumfów czysto jakby takich zawodowych, to też oczywiście, ale też takich, że ja uczyłem się wtedy wiele, ja zdobywałem mnóstwo doświadczeń, poznawałem świat, byłem w takich miejscach, gdzie wydawało mi się, że nigdy nie będę. Doznawałem takiego właśnie poklepywania po plecach, poznałem mnóstwo ludzi, których wydawało mi się też, że są dla mnie nie do poznania, że to niemożliwe, że pan Czesław Niemen podejdzie do mnie, poda mi rękę i powie: gratuluję piosenki, młody człowieku. A takie rzeczy mnie spotkały i byłem wtedy w pełni sił i wiary. A świat jeszcze wyglądał inaczej. Świat jeszcze już się tak na tyle uporządkował, że nie było tych jego ciemnych stron sprzed lat kilkudziesięciu, że wszystkie sprawy takie związane ze społecznymi rzeczami, sprawy związane, nie wiem, z dyskryminacją, z feminizmem, rasizmem i tak dalej, one już były wszystkie na bardzo dobrej drodze. To już były tylko w formie ewentualnie szczątkowej. Rewolucja nie była potrzebna, była potrzebna tylko ewentualnie konsekwencja ewolucyjna. A to się raptem coś takiego wydarzyło właśnie po tych latach 90. jakieś takie ruchy rewolucyjne, z którymi mi jest zupełnie nie po drodze, których nie rozumiem, bo uważam, że są niepotrzebne. I one się wydarzyły na każdym polu i takim właśnie społecznym, politycznym, ale też na polu właśnie sztuki i mediów takich generalnie. I ja z wielką przyjemnością wracam do filmów z lat 90., bo one miały zupełnie inny przekaz i inną formę tego przekazu niż to, co się wydarzyło potem, bardzo efektowne, ale już takie nie próbujące zadowolić wszystkich. W muzyce to samo, no to, co się wydarzyło w muzyce w latach 90. jest takim jakby ostatnią dekadą świetności muzyki rockowej. I oczywiście zdarzają się perełki teraz, tak? Tylko że kiedyś to była taki monolit, te lata 90. Co ktoś nie wydawał płytę nową, to po prostu wow, ale płyta. Co chwilę jakiś taki wystrzał. Björk zrobiła takie płyty. A tu Soundgarden wydała taką płytę. A Metallica zrobiła to. A ci tamto. No i to było bardzo takie właśnie te lata 90. inspirujące. Choć być może był to po prostu czas mojej młodości i moich triumfów, jak powiedziałem wcześniej, więc ja to gloryfikuję teraz. Może teraz jest tak samo, ale ja już tutaj współczesnej epoki nie czuję. Ja współtworzyłem lata 90. i one współtworzyły mnie.
1: Hej był jedną z najjaśniej świecących gwiazd w tamtych latach. Dał Piotrkowi nieśmiertelność. W latach 2000 bardzo dużą popularność osiągnął wraz z zespołem Indios Bravos, który założył, a od 10 lat działa w zespole Bajka. I też nagrywa świetne piosenki. Bardzo dobrze w tamtych latach miała się ciężka muzyka. Flapjack był jedną z jej gwiazd.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Lata 90. minęły, ale mam wrażenie, że wciąż są obecne w naszym życiu. Nie tylko poprzez artystów, którzy swoje kariery zapoczątkowali właśnie w tamtej dekadzie i występują do dziś. W Polsce wtedy zaczął się formować rynek muzyczny z prawdziwego zdarzenia i to, jak wygląda dziś, jest pokłosiem właśnie tamtych lat. Ciekawe są wyniki badań, które przeprowadzają różnej maści naukowcy. Na przykład socjologowie Princeton University badali zjawisko peak content, czyli momentu, w którym kultura popularna osiąga maksimum kreatywności. Według nich później następuje już tylko faza recyklingu i autoplagiatu. Według ich analiz to lata 90. mogły być właśnie takim punktem kulminacyjnym. Czy tak właśnie jest? Wydaje mi się, że nie do końca. Sztuka zawsze rozwijała się poprzez naśladowanie i inspirowanie się poprzednikami. Oczywiście współcześnie o wiele łatwiej nagrać płytę i ją wydać i nie trzeba do tego firmy fonograficznej. Pojawiła się też sztuczna inteligencja, która już robi spustoszenie na portalach streamingowych. Ale wróćmy do lat 90. Zdecydowanie to była ostatnia dekada bez tak przemożnego wpływu internetu i jeszcze bez portali społecznościowych. Imprezowaliśmy i nikt nie wrzucał potem zdjęć czy filmików do internetu. Tamta dekada to w polskim wydaniu również wielkie nakłady płyt i kaset, choć przez większość lat 90. to właśnie tanie kasety stanowiły o tych ogromnych nakładach. Płyty Edyty Bartosiewicz, Kultu, Kazika, ONA, Heja, Manamu, Budki Suflera i wielu innych rozchodziły się w setkach tysięcy egzemplarzy. Na początku na jedną sprzedaną płytę kompaktową przypadało 100 kaset. Później te proporcje zaczynały się zmieniać. Już przy Miłości w czasach popkultury, czyli płycie z roku 1999, przy 150-tysięcznej sprzedaży, prawie 40 tysięcy stanowiły płyty kompaktowe. Kasety sprzedawały się jeszcze przez kilka lat, zanim w całości zastąpiły je kompakty. Dziś kasety wróciły do łask, ale są bardziej na zasadzie gadżetu niż nośnika z prawdziwego zdarzenia. A jak wy wspominacie lata 90? Czekam na odzew. Piszcie do mnie na portalach społecznościowych, na przykład na Facebooku. Przypominam, że dziś usłyszeliście opowieści zarówno muzyków takich jak Agnieszka Chylińska, Edyta Bartosiewicz, Piotrek Banach, Kazik Staszewski czy Kasia Kowalska, ale też organizatorów i szefów firm fonograficznych, takich jak Andrzej Puczyński, który przewodził Poligramowi, a później Uniwersalowi, Walter Chełstowski czy nieżyjący już niestety Piotrek Nagłowski. Lata 90. były bardzo zróżnicowane muzycznie, a pod koniec dekady ukazał się niezwykły debiut zespołu Ścianka Statek Kosmiczny. Jedna z najlepszych płyt tamtej dekady, która jednocześnie otwierała kolejne dziesięciolecie. Pod koniec 2025 roku ukazała się świetnie przygotowana winylowa reedycja tego albumu, wydana przez lidera zespołu Maćka Cieślaka i jego firmę My Shit Is Your Coffee. Więc na koniec fragment tego wyjątkowego albumu. Rokolekcję przygotował i je poprowadził Leszek Gnoiński, który z Antyradiem gra wam najlepszego rocka w Polsce i na świecie. Rokolekcyjny i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Ścianka.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

okiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.